0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.

0: dużo mówić. Jest zimno, nawet nie patrzcie na termometr, ale dzisiaj maksymalnie 23. Może to będzie dobra wiadomość i taka, że coraz więcej słońca mamy na niebie i będzie go dzisiaj rzeczywiście sporo. Ponoć gdzieś tam miejscami może delikatnie jeszcze pokropić. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo, teraz 13 km na godzinę. Na barometrach mamy 1018 hektopaskali, biometr jest korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła
0: 6.
2: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd. Michał Pierzchoła, dzień dobry. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
5: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
4: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniem, zmianami organizacji, czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
4: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Eset zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
7: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
4: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo i jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
0: I od samego rana będzie was rozgrzewać duet Blond, Marzanna Forysiak
8: i Karolina Romke.
0: Wtorek. Tak nie, jest. Środa. Wtorek czy środa? Dzisiaj, jaki my mamy dzień? Środa.
8: Środa,
0: dobrze, 22.
8: Znaczy, może się pomylić.
0: To i teraz tak
8: możemy
0: jest.
8: Pomyśleć, że to nie jest na przykład, wiesz, można pomylić środę, można pomylić miesiąc, bo to tak trochę mało lipcowa dzień za oknem. To jest, różnie się dzieje, ale ja rok 2026
0: to nie przejmujcie wiemy. Się. Mam określenie na ten miesiąc.
8: No.
0: Lipcopad.
8: Bardzo ładne. To pasuje.
0: Do jutrzejszej pogody to już w ogóle będzie idealnie pasowało.
8: Dzisiaj jest trochę słońce, więc jeżeli tylko macie okazję, to szybko wstawajcie i korzystajcie z niego.
0: Dobrze, to ja jeszcze raz się ładnie poprawię, bo ja wiem, że tam są tacy czujni, którzy wiedzą, o, znowu przyszła i nie wie, jaki dzień tygodnia. Środa, 22 lipca, 5 minut po 6. Witamy was serdecznie.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
3: Tak ci powiem, że patrzę w niebo, takie piękne, błękitne, no, jakoś dobrze. Tak przyjemnie, obiecująco to wygląda.
4: Takie słońce z nami od 5.03, a będzie do 20.53, 15 godzin i 50 minut dnia. No fajnie jest, 7 długi godzin dzień. I 56 minut, dłuższy od najkrótszego.
3: Długi dzień, 203, 162 dni do końca i 62 do końca wakacji, więc może się rozkręcą, może przejdą w końcu. Mamy dla was muzykę prawie do nieba, a propos tego nieba to Robert Chojnacki i Piasek.
5: Duży.

0: To jest ten czas, to jest ten moment, żebyśmy zabrali się za gazety. Jeżeli kawę macie już przygotowaną, no to bardzo proszę, zaczynamy od tych kolorowych pism.
1: No cóż, dodam jak kłopoty. Po tym jak promowała suplementy swojej marki, sprawa trafiła do warszawskiej prokuratury. Jak się okazuje, artystka trzykrotnie nie stawiła się na przesłuchanie, podczas którego śledczy mieli przedstawić jej zarzuty, więc sprawa jest na razie w toku. No podobno to były żelki leczące.
0: Żelki?
1: Tak, żelki okay, leczące, czyli okay. Takie apteczne jakieś rzeczy.
0: No powiem tak, że ja po suplementy to prosto do mojej zielary, więc tam zaufanie jest. W każdym razie pamiętajcie o temacie numer jeden, który nie schodzi ze stron gazet, tych pierwszych. No oczywiście, jest on w tych czerwonych włosach pięknych i ta, która do niego wróciła. Jak piszą gazety, z Martą niczego sobie nie obiecujemy, tak Michał Wiśniewski zwierza się w podcaście Moniki Richardson. No i kolejna gazeta, również pierwsza strona. Wiśniewski, mandaryna w miłosnej gorączce, schadzka w publicznym miejscu.
1: Ojej, co to się będzie działo? Tu już nie ma schadzek, tu już wszystko jest na poważnie. Rafał Brzozowski już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Podobno uroczystość odbędzie się 1 sierpnia 2026 roku, więc już niedługo. No i piosenkarz oczywiście zaprosił wielu znanych gości ze świata mediów i show biznesu.
0: Będzie się działo. Pytanie, tak, czy będą poprawiny, bo tam pewnie kolejni przyjdą. Paparazzi dorwali także Anię Muchę i opisali tak. Artystka na zakupach, siwiuteńka mucha dźwiga siaty. No może ona była przed wizytą u fryzjera po prostu.
1: No albo może będzie zmieniać imidż. A co? Siwy też ładny. No i teraz jeszcze Robert Lewandowski, który bardzo się cieszył, jeżeli chodzi o ostatni mundial i piłeczkę, czyli gol Ferrana Torresa. Tak bardzo się cieszył, że aż to się nie spodobało Argentyńczykom.
0: O, jak mi przykro. Bardziej, że się fotografował w koszulce Argentyny wcześniej, nie?
1: Wielu kibiców Albicelestes teraz ma do niego duże pretensje. No, taka mała burza się zrobiła.
0: Ty, jak jesteśmy przy Robercie, to jest Maryla Rodowicz, która go wspiera. Poznali się na planie wspólnego projektu i powiedziała: Robert, ulepię ci pierogi. No i tak się Maryla troszczy o Roberta. Smacznego. My też chcemy, pani Marylo, w razie czego o nas też można się zatroszczyć.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie bardzo przyjemnie, słonecznie się nawet zrobiło, ale mimo wszystko do auta kurtkę można jeszcze zabrać, bo jednak rześko. W kwestiach związanych z tym, co na drogach, oprócz tego, że teraz jest całkiem nieźle, można jechać, bo ruch nie jest duży, to oczywiście utrudnienia związane z remontami. Te w Kaliszu, na przykład to remont ulicy Stańczukowskiego w związku z rozpoczętą taką naprawdę długą przebudową ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała, więc tutaj realizowane prace etapami. Tu pamiętajcie, że będzie się działo sporo złota, także przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, no i oczywiście niezmiennie droga 12 Kalisz Opatówek, tu w Zdunach będzie najdłuższy korek, będzie się tworzył już wkrótce. Pamiętajcie, że cały czas można omijać, bo te objazdy przez Tłokinie albo Szałę także funkcjonują. Cóż, jeszcze Ostrów Wielkopolski, tam remont ulicy Wrocławskiej, która też jeszcze trochę potrwa. To odcinek Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, Leduchowskiego jeszcze w remoncie. No i kolejny, ten największy, gdzie postoicie i to nawet kilka razy na tych tymczasowych światłach, to droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: No to czy danych o spalaniu obowiązkowe zdjęcia samochodu, znacznie wyższa opłata za spóźnienie i negatywny wynik z powodu niewykonanej akcji serwisowej. Kto śledzi ostatnie doniesienia dotyczące badań technicznych, może odnieść wrażenie, że kierowców czeka natychmiastowa rewolucja, ale spokojnie. Większość opisywanych przez media zmian jeszcze nie obowiązuje. Niektóre są dopiero projektowane, a inne pozostają przedmiotem negocjacji w Unii Europejskiej. Więc jeżeli przed Wami badanie techniczne, to spokojnie, wszystko będzie dobrze.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do 7.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Duet na rano.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto już przyszedł na świat. To był 22 lipca i data najwcześniejsza, 1949 rok. Wojciech Trzciński, polski kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej, teatralnej, aranżer, pianista, gitarzysta, dyrygent, producent muzyczny i dyrektor artystyczny festiwalu w Opolu i w Sopocie.
2: Alan Menken, ten sam rocznik, amerykański kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmów Aladdin, Pocahontas oraz Piękna i Bestia.
1: No i mój ulubiony kącik filmowy, 1955 rocznik, to William Dafoe, genialny, bardzo plastyczny aktor amerykański, teatralny, filmowy, telewizyjny, nominowany do Oscarów za rolę w filmach Pluton, Cień Wampira, Projekt Floryda i Van Gogh.
2: No i jeszcze Selena Gomez, rocznik 92, amerykańska aktorka i piosenkarka.
1: A urodzenie 22 lipca są inteligentni i ambitni.
2: Marzą o stanowisko, o zaszczytach, gotowi są ciężko pracować, a ich atutem jest umiejętność pokazywania się z jak najlepszej strony.
1: Sprzyja im szczęście i mogą w życiu liczyć na pomyślne zbiegi okoliczności. Do tego mają talent aktorski i artystyczny.
2: Są uczuciowi i marzą o idealnej miłości.
1: Ale czasem popadają w depresję, a podrażnieni mogą stać się nieco agresywni nawet.
2: Szczęśliwa cyfra urodzonych 22 lipca to dwójka.
1: Kamień szlachetny to diament.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Lew.
2: Wszystkiego dobrego. Nie Selena Gomez, ale Alex Warren zaśpiewa specjalnie dla wszystkich dzisiejszych solenizantów Fever Dream.
1: Życzymy Wam zdrowia, spełnienia marzeń i czego tam sobie chcecie. Fajnego świętowania.

0: programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne, błękitne niebo, coraz więcej słońca, co prawda na termometrach już nie tak pięknie, bo 13 stopni, ale dzisiaj spokojnie dyszkę więcej dorzucimy, więc będzie nieco cieplej. Wiatr z południowego zachodu na razie wieje słabo, teraz 13 km na godzinę i trochę przyspieszy. Na barometrach jeszcze stabilnie 1017 hektopaskali, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Siódma.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
5: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 000.

0: 800 zł.
1: Biedy nie ma.
0: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
2: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
0: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
3: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiSu na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
4: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
3: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu Mistrzostwa Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, który go strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków. Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w święto narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne, taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć razem z tym zwycięstwem. Życzę mu wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że nie jest z nim zbyt źle. Żółtą koszulkę lidera zachował Pogacar, który drugiego Evenepoela wyprzedza teraz o 4 minuty i 32 sekundy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 6 minut po godzinie 7. Dzisiaj ponoć lepiej unikać dyskusji z osobami, które zawsze czepiają się każdego drobiazgu. No to musimy sobie wziąć ze serca chyba.
6: Trochę trzeba jeszcze poczekać, bo wieczorem dopiero o 22.14 słońce wkroczy do znaku lwa i przyniesie dużo optymizmu, więc warto wtedy coś miłego zaplanować.
1: Ale wiecie, tam w razie czego to nie czekajcie do późnego wieczora. Nie możecie ten optymizm już z siebie wykrzesać, my w tym pomożemy.
6: Tak, proszę trochę potrenować. Do tej 22.00 to będziemy wtedy tak optymistyczni, że wow.
1: A z uśmiechem na ustach zaśniemy. Na razie z uśmiechem na ustach witamy tych, którzy wstali nieco później i przypominamy, że już wkrótce horoskopik.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
0: Reklama. New truck, big

0: zone. Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: No dobrze, wy jesteście na pewno gotowi i czekacie, więc lecimy z tym. Baranie, dzisiaj zajmiesz się swoimi sprawami, a różne problemy nie będą cię dotyczyć. Uda się uporządkować wszystkie rzeczy, zakończysz różne zaległe sprawy. Po południu ambitne plany mogą się nagle zmienić, ogarnie cię bardziej rozrywkowy nastrój, aura zacznie bardziej sprzyjać randkom i zabawie.
4: A byk stanie się dziś bardziej wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość. Będziesz skutecznie działać, ale nie pozwól, żeby ktoś kompletnie popsuł ci humor jakimiś smutnymi opowieściami. Pomóż i dorać, ale potem zajmij się własnymi sprawami. Po południu możliwe dodatkowe rodzinne zobowiązania. Warto jednak zadbać o dom i jego otoczenie, żeby było ci wygodniej.
3: Bliźnięta będą chciały dzisiaj mieć wszystko pod kontrolą. Mimo tego sprawy mogą się nieco skomplikować, bo nie da się wszystkich upilnować. Ktoś zacznie coś kombinować lub nagle zmieni zdanie. Wyjaśni się szybko, co się dzieje, więc nie trać czasu. W kłopotach pomogą ci przyjaciele, a sprawy w końcu się wszystkie rozwiążą. Po południu czas na odpoczynek.
4: Raku, przez cały dzień zachowasz opanowanie i optymizm. Finanse i organizacja pracy to dzisiaj twoja specjalność. Dzień sprzyja zjednywaniu sobie przyjaciół, a nawet zdobywaniu popularności. Nie obiecuj sobie tylko zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę, która w przeszłości nadużyła twojego zaufania. Nie musisz się dla nikogo dzisiaj poświęcać.
3: Ale wie, uważaj dzisiaj na słowa. Możesz nawet złamać jakiś regulamin, postąpić wbrew przepisom, co będzie miało swoje konsekwencje. Najpierw zajmij się tymi tematami, które wymagają koncentracji, wysiłku, zamiast się rozpraszać. Wieczór to dobry czas na przemyślenia, na nowe pomysły, bo dzisiaj słońce wkroczy do twojego znaku.
4: A jeżeli chodzi o pannę, no to dzisiaj świetny dzień. Wenus w koniunkcji do twojego znaku sprzyja dbaniu o piękno i wygodę codziennego życia, więc chętnie wybierzesz się na zakupy i sprawisz sobie jakąś przyjemność. No ale trudno cię będzie namówić do porządków albo bardziej męczących zadań, ale nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia.
2: Waga.
3: Nie zostanie po godzinach pracy, bo spotkania z przyjaciółmi lub różne imprezy okażą się ważniejsze. Intuicja cię nie zawiedzie, bo ryzykowne pomysły szefa czy innej ambitnej osoby nie będą dzisiaj wiele warte. Zamiast zaczynać coś na siłę, dokończ stare sprawy, a po południu masz dobry czas na sztukę albo hobby.
4: Jeżeli chodzi o Skorpiona, to dzisiaj ma szczęście w sprawach finansowych. Myśl o pieniądzach i awansie, ale nie daj się wplątać w żadne intrygi. Trzymaj się swoich zasad i ideałów, a Jowisz w kwadraturze sprawi, że bardzo dobrze na tym wyjdziesz. Wieczorem pomyśl też o przyjemnościach, o dobrym jedzeniu i wygodzie. Należy ci się nagroda.
3: W Strzelcu czeka cię więcej obowiązków niż zwykle. Nie daj się rozpraszać. Nawet już rano zrób plan działania i się go po prostu trzymaj. W relacjach dzisiaj bądź ostrożny, bo możesz reagować zbyt emocjonalnie. Nie krytykuj żadnych wad, jakie ostatnio dostrzegłeś bliskiej osobie. Wieczorem szukaj nowych inspiracji. Dzisiaj wszystko doda ci energii.
4: Koziorożcu, bądź czujny, bo dzisiaj dzień sprzyja nieoczekiwanym wydarzeniom. Nie martw się, bo jednak wszystko skończy się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes. Nie przejmuj się tylko za bardzo postępowaniem innych, bo możesz niepotrzebnie się do kogoś zrazić. Wieczór sprzyja rozwojowi, nauce i odkrywaniu tajemnic.
3: Wodniku, zwolnij tempo i napij się spokojnie kawę, a wszystko się ułoży. Niech inni spieszą się i denerwują, a ty zajmij się swoimi uczuciami. Miłość i relacje okażą się dzisiaj dla ciebie najważniejsze. Wybacz bliskiej osobie różne potknięcie, otwórz się też na pozytywne emocje. Wieczór dzisiaj sprzyja randkom i dobrej zabawie.
4: Ryby, czeka cię udany dzień, choć możesz być trochę zabiegany. Dzień sprzyja rozwiązywaniu zagadek, a jeśli zadasz odpowiednie pytania, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany. Wieczorem jednak nie czas na trudne dyskusje, tylko na relaks, najlepiej na spotkaniu z przyjaciółmi.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: No i są plany na przyszłość polskiej kolei i na przyszłość Kalisza.
9: Tak, będziemy już niedługo mówić o horyzontalnym rozkładzie jazdy i jak będą wyglądały połączenia z Kalisza, o tym w wiadomościach o 7.30.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wyroku w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim, ponadto o założeniach horyzontalnego rozkładu jazdy, a w sporcie ostrowska mistrzyni sprintu w walce o powrót do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia Anita, w którą wjechało rozpędzone BMW prowadzone przez pijanego 26-latka. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Rodzina zabitej domagała się 20 lat więzienia.
3: Anita wraz ze swoim partnerem wracała do domu. Od bloku, w którym mieszkali, dzieliły ich metry. W okolicach ulicy Piłsudskiego i Wysockiej po godzinie 4:00 w parę idącą drogą pieszo-rowerową wjechało rozpędzone BMW. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kobieta w zderzeniu z pojazdem nie miała szans. Zmarła. Mundurowi sprawcę zdarzenia zatrzymali kilkadziesiąt minut później w Przygodzicach. W organizmie miał 2 promile alkoholu. Okazało się, że wraz z nim autem jechała 26-letnia pasażerka z zawodu pielęgniarka, która również nie udzieliła pomocy Anicie. Obojgu postawiono zarzuty. Danielowi Z. jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca tragedii oraz nieudzielenia pomocy potrąconej 37-latce, a jego pasażerce nieudzielenia pomocy. Oboje przyznali się do postawionych im zarzutów. Proces ruszył w maju przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok zapadł 21 lipca. Daniel Z. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a rodzinie Anity ma zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki. Jadąca z nim kobieta za nieudzielenie pomocy 37-latce otrzymała karę grzywny. Prokuratura domagała się 16,5 roku więzienia, rodzina zmarłej maksymalnego wyroku, czyli 20 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy. Plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
4: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina, a oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych, uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radiu Centrum kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przejazdu skróci się odczuwalnie. Kontuzja i 2 miesiące przerwy w treningach okazały się górą nie do pokonania. Mowa o Indze Kenickiej, która straciła cały sezon letni. Mistrzyni sprintu z klubu sportowego Stal Ela Ostrów nie tylko nie zdążyła z przygotowaniami na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, ale także na nadchodzące 102 PZLA Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Inga Kenicka, jak powiedziała Radiu Centrum, już trenuje, ale formy, by walczyć z najlepszymi, nie udało się zbudować, co sprawia, że jest rozczarowana, ale jednocześnie już myśli o kolejnym sezonie halowym.
5: Trochę tak, bo faktycznie przez te ostatnie tygodnie próbowaliśmy trenować pod ten start, staraliśmy się wrócić, no ale jednak te 2 miesiące wykluczenia z treningu spowodowały, że nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego odpuszczamy ten sezon i przygotujemy się na następny halowy.
6: No zdrowia się nie oszuka niestety.
5: Zgadza się, na zdrowie jest jednak najważniejsze, więc nie chcemy też ryzykować. No i po prostu przetrenujemy teraz ten okres, wzmocnimy się i będziemy startować dalej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Inga Kenicka. Nazwisko Kenicka pojawi się jednak na Mistrzostwach Polski w Białymstoku. Młodsza siostra Kenickich, Lena, mistrzyni Polski do lat 20 skoków dal, powalczy w tej konkurencji z najlepszymi w kraju wśród seniorek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. Witam tych kierowców, którzy teraz zasiedli za kółkiem. Jest całkiem przyjemnie, może trochę za rześko, ale spokojnie. Temperatura idzie w górę. Przyjemnie za to w trasie, w której jeszcze ruch nie jest duży. Sezon ogórkowy, wiadomo. Gdzie postoicie? W Zdunach. Droga Krajowa 12, to już doskonale wiecie. Miasta te nie są zakorkowane. Nie jeszcze o tej godzinie. Nigdzie nie ma większych korków. Może gdzieś tam na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, bo tutaj także ten największy remont. Ale w Krotoszynie pamiętajcie także, że utrudnienia i prace na ulicy Wiśniowej i na Raszkowskiej na wysokości świateł tutaj jeszcze mogą być. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego z kolei to jest w Pleszewie. No i w Kaliszu pamiętajcie także, że Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Tu trwa przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. No i jeszcze drogowców spotkacie na Stańczukowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Trwają prace nad nowym systemem bezpieczeństwa. Auto samo oceni, czy może jechać, czy też nie. W Stanach Zjednoczonych powstają przepisy, które mają uniemożliwić jazdę osobą pod wpływem alkoholu poprzez ciągłą elektroniczną analizę zachowania kierowcy, a producenci rozwijają technologie oparte na kamerach monitorujących wzrok oraz czujnikach wykrywających alkohol w powietrzu, żeby na bieżąco ocenić stan osoby prowadzącej. Wdrożenie systemów zwiększy koszty produkcji aut, a krytycy ostrzegają przed ryzykiem błędów algorytmów, które mogą błędnie uznać zwykłe manewry za oznaki zmęczenia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No może tak być, że się maszyna pomyli. No cóż, 23 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
10: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
11: Garnitur!
12: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: To teraz zabieramy Was na zakupy do tak zwanych second handów, czy sklepów w bramie, czy sklepów z wagą i tak dalej, czyli tam, gdzie odzież z drugiej ręki.
1: Podobno tak się robi najlepsze biznesy, czyli kupuje tanio i sprzedaje drogo. No i ten pan, bardzo ładnie sobie to wziął do serca, znaczy to był przypadek w ogóle, bo lubi polować na okazję i udało mu się kupić taką tam sobie kurteczkę złoto-purpurową w takim wyjątkowo dużym rozmiarze. $3 go to kosztowały.
0: Wilt Chamberlain. Moi drodzy, ci, którzy kochają koszykówkę, to wiedzą, że to jest legenda NBA i okazało się, że właśnie ta kurtka należała do Chamberlaina, nosił ją koszykarz w trakcie finałów NBA.
1: No i oczywiście okazuje się, że zaraz cena tej kurtki poszybowała. Rzeczywiście ten przyodziewek został sprzedany na aukcji za bardzo ładne pieniądze. Bardzo ładne.
0: No właśnie. No, Wilt Chamberlain to rekordzista względem zdobytych punktów w jednym meczu, aż 100 i drugiego takiego i mało. A jeżeli chodzi o kwotę, czekaj, bo ja się tu gdzieś zaklęłam. 89,6 tysięcy dolarów. Czyli z 3 dolarów zrobiło się prawie 90 dolarów.
1: To jest zysk.
0: Oj, powiem ci, że jakby coś Michaela Jordana było sprzedawane, to może też bym tak zainwestowała. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.

0: potrzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: To my teraz lecimy na Marsa, marsjański łazik z małym polskim akcentem.
5: Tak, będziemy mówić o tym w wiadomościach o godzinie 8.
4: A teraz nabieramy tempa muzycznie. Dla tych, którzy spieszą się do pracy do 8, ten kawałek wam pomoże.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Z plusów na plusie będzie dzisiaj 23. Plusem jest też to piękne, błękitne niebo i coraz więcej słońca. Co gorsze, temperatura, która teraz 15 stopni, to jeszcze trochę za rzeźko jak na lato. Z zachodu wiatr wieje słabo, 15 km na godzinę i trochę sprzyspieszy, a warunki Biemateo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęło. 8.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach. Pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Michał Pierzchała. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
5: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
4: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze, komercyjne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
6: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
4: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel.

0: Pięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach w ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Ucierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce wyły syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
1: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
0: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
2: Kursy walut.
3: Nie wiem, jaka waluta jest marsjańska, ale wiem, że otwieram kantor teraz z tymi walutami, które te tutaj na ziemi, więc zejdźmy na ziemię i sprawdźmy. Euro teraz, średni kurs to 4,32 zł, dolar amerykański 3,79 zł, frank szwajcarski 4,66 zł i funt brytyjski 5,07 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 8, 22 lipca mamy w kalendarzu i tych, którzy dzisiaj świętują.
4: No niektórzy już się szykują na różnego rodzaju fajne, sympatyczne imieninowe niespodzianki, a wśród nich to jest Magda, Magdalena oraz Bolesława.
3: Lena Maria Milena Benon.
4: Jest też jeszcze Cyryl. Dla wszystkich mamy taki specjalny prezent, który was na pewno energetycznie dobrze nastroi na cały dzień, bo to Pointer Sisters. I'm so excited.
3: No to wszystkiego, co najlepsze dla was.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: O nie, tutaj o rainy days. Nie, nie, my nie chcemy na razie deszczu. Już tego deszczu mamy aż po kokardki, jak to mówią. Dlatego zabieramy się za temat, który wywołuje uśmiech jak słońce na twarzy. O 8-letnim Szymonie, który cierpi na rzadką chorobę i facet, chłopak właściwie, bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna pracować nad tym.
1: Tak, jak opiekunową w Stanach Zjednoczonych. Na razie mu się udało zebrać 4 miliony. No ale ostatnio postanowił coś z tym zrobić. Zaczął sprzedawać lemoniadę, zbierając w ten sposób środki na leczenie, a jednocześnie świętując jeden z najgorętszych newsów ostatnich dni, czyli ponowny związek Michała Wiśniewskiego z mandaryną, bo to lemoniada właśnie taka.
0: No właśnie, chłopczyk rozstawił swoje stoisko tuż pod Pałacem Kultury, więc jak będziecie w Warszawie, to tam

0: kierujcie się właśnie. Sprzedawał lemoniadę mandarynkowo-wiśniową, więc pasuje. Idealnie i tam są te twarze i takie, wiecie, kiedyś się pisało inicjały plus coś tam i równa się coś tam i serduszko, więc on tak to zrobi, więc trzeba przyznać, że królem marketingu tak jest. Już jest.
1: No i trzeba przyznać, że jest bardzo przedsiębiorczy, świetnie sobie to wszystko zorganizował, a tak w ogóle to tego ośmiolatka można wesprzeć. W internecie są specjalne konta.
0: Szymon Lipiński i można szukać zbiórek tych wirtualnych, więc też możecie zerknąć, no i oczywiście wpadać po lemoniadę.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-Kalisz.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu. Jest pomysł na zagospodarowanie budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym w Morowańcu.
6: A Joel Ribeiro już nie będzie grał w Kaliszu, zmienił barwy i przeszedł do Ostrowi.
5: Więcej o tym i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 8.30.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: To Bananarama i Venus oczywiście. Mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. Minęła godzina 8:30. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest pomysł na nieużywany budynek szpitala w Murowańcu, ponadto wysokie stanowiska kaliskich spółek dla rodziny radnego, a na koniec sport i transfer zawodnika za Miedzę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jest pomysł na zagospodarowanie budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym w Murowańcu. Nieruchomość należała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na czerwcowej sesji sejmiku radni zdecydowali, że przekażą ją na własność gminie Koźminek, na której terenie się znajduje, i oba samorządy wspólnie zagospodarują nieużywany od lat obiekt.
3: Wspólnie z panią Moniką Nowak, burmistrzem Koźminka, doszliśmy do wniosku, że gmina przejmie ten obiekt i go zagospodaruje na własne cele, ale my również planujemy w tym miejscu utworzyć taki ośrodek niemarnowania żywności, który będzie zajmował się propagowaniem właśnie tej idei, więc wspólnymi siłami będziemy z gminą Koźminek ten obiekt zagospodarowywali, natomiast formalnie właśnie przekazujemy gminie tą całą nieruchomość właśnie po to, żeby ją uratować przed zniszczeniem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Teraz ruch po stronie samorządu gminnego, który musi oficjalnie przejąć nieruchomość, ale jak poinformowała Radiu Centrum burmistrz Monika Nowak, trwają ustalenia, na co zostanie wykorzystana ich część budynku. A jeśli chodzi o samorząd województwa wielkopolskiego, to ten od lat realizuje wieloaspektowy program niemarnowania jedzenia, od edukacji przez tworzenie jadłodzielni do przekazywania organizacjom mobilnych kuchni polowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że obie pociechy radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka pełnią kierownicze role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz, miastem
4: budownictwa społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tato, Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicji.

0: Alicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmyz, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Występował z powodzeniem w Kaliszu, a teraz zmienił barwy klubowe i zagra u lokalnego rywala Rebud KP Rostrowi. Mowa o Portugalczyku Joelu Ribeiro, który już trenuje ze swoim nowym zespołem, a przeciwko byłej drużynie zagra dosyć szybko, bo pod koniec sierpnia dojdzie do derbowego sparingu, a w trzeciej kolejce Orlen Superligi pojedynku Kalisko-Ostrowskiego w Kaliszu. O powodach zmiany barw klubowych Ribeiro, który nauczył się języka polskiego, opowiedział Radiu Centrum.
3: Bo Ostrowie grał bardzo dobrze ostatnie sezony, dwa lata. Grali też Europa. Ja chciałem rok prosto robić i grać też Europa i to był chyba super decyzja i dobry wynik zrobić z drużyną i jestem zadowolony i szczęśliwy i chcemy teraz wszystko wygrać.
4: Jak ci się podobała atmosfera tutaj w Ostrowie na meczach? Bo na pewno byłeś nie tylko przy okazji derbów.
3: No tak, to super. Derby są naprawdę super. Dużo ludzi, super atmosfera.
2: Powiedział Radiu Centrum portugalski rozgrywający Joel Ribeiro w Rebud KP Ostrowi zagra ze swoim rodakiem. Ostrowski klub pozyskał bowiem reprezentanta Portugalii na pozycję bramkarza Diogo Valério.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Ruszamy po raz kolejny w trasę, po raz ostatni o poranku. W tej trasie ruch jest nieco większy, ale i tak jest całkiem nieźle. Można jechać, za to wakacje lubimy, że ten ruch jest naprawdę nieco mniejszy. W kwestiach związanych z remontami szybkie przypomnienie dla Was, że dzieje się remont wrocławski. To w Ostrowie Wielkopolskim odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Na Lodochowskiego jeszcze spotkacie drogowców w Krotoszynie, na Raszkowskiej tutaj także i utrudnienia i prace remontowe na ulicy Wiśniowej w Warszawie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Jeżeli chodzi o Kalisz, to tutaj drogowców spotkacie na Stańczykowskiego. Tu trwa remont i jeszcze złota na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: No, taka drogowa sytuacja. Mężczyzna z Przedborza nie zatrzymał się na wezwanie funkcjonariuszy policji i próbował uciekać przed patrolem traktorem. Gdy tylko policjanci zatrzymali 57-letniego kierowcę, zrozumieli, że powodów do ucieczki było wiele. Po pierwsze, pan nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Po drugie, ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany. Policjanci wyczuli też od mężczyzny woń alkoholu, ale alkomat nie dał rady. Wynik przekroczył zakres pomiarowy urządzenia, więc konieczne było badanie krwi. Wiekowy traktor został zabezpieczony, odholowany, a pan oczywiście zatrzymany. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli drogowej.

0: reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: 14 minut pozostało do godziny 9.
1: Kalendarz muzyczny.
0: A tutaj mamy rok 1947. Właśnie wtedy, 22 lipca, urodził się Don Henley, amerykański wokalista, muzyk, autor tekstów, perkusista, wokalista, założyciel grupy The Eagles.
2: Już szykuje się jego kawałek pod tytułem The Boys of Summer. Piosenka pochodzi z jego solowej płyty Building the Perfect Beast. I otrzymał za nią w 1986 roku nagrodę Grammy w kategorii Best Male Rock Vocal Performance.
0: No to już teraz, zróbcie głośniej. Don Henley, The Boys of Summer. Tak to leciało. Kolejny letni kawałek na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będzie drożej, będą droższe e-papierosy.
2: Szczegóły tego i nie tylko w wiadomościach już o godzinie 9.
3: Reklama.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łomczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś blisko Polski znajduje się antycyklon Moritz i troszkę się załapiemy na ten wyższy, który przyniesie małą poprawę pogody, to widać zresztą za oknem. Nie zabraknie dziś słońca, ale też przelotnie popada. Nie liczmy też na zbyt wysoką temperaturę. Teraz 16 stopni na naszym radiowym termometrze. Temperatura odczuwalna 17, ciśnienie 1018 hektopaskali jest stabilne, a wiatr do 11 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożeją mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
5: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
4: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
4: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
7: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
4: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa.

0: miesiąca. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Nils Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10 miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4. miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były 5. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
2: Łatwo, niełatwo, pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
1: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
4: No cóż, okazuje się, że przed Gianim Infantino zupełnie inna kariera.
5: No nie wiem, czy on tak odpuści, ale bardzo mi się podobało te słowa, że on łączy ludzi i tak szukam, wiesz, szukam, bo ostatnio takie fajne powiedzenie, że piłka łączy, FIFA dzieli i tu bym się chyba bardziej skłaniała.
4: No okazuje się, że on chce połączyć jeszcze więcej osób, bo w tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata pierwszy raz uczestniczyło 48 drużyn, a teraz on rozważa powiększenie turnieju do 64.
5: Gdzie on znajdzie taki duży portfel?
4: Będzie się działo. No właśnie, to jest dobre pytanie.
3: Duet na rano.
6: Radio Centrum 106.4 FM.
3: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: No to co, może jakaś podróż, dowiemy się czegoś, może zobaczymy coś ciekawego.
1: Zabieramy się teraz za turystów. Ponoć są takie trzy główne typy turystów, które w dużej mierze pokazują, czy podróż stanie się cenną lekcją. No to bardzo proszę, ja przybliżę wam pierwszego. To konsument w kontekście turystyki, osoba, która układa plan podróży według rekomendacji innych, często internetowych, i traktuje te punkty jako tak zwane do odhaczenia.
0: Dalej mamy obserwatora, to jest taki kolejny typ, to jest osoba, która przykłada dużą wagę do planu, stawia na większą liczbę doświadczeń, ale one są bardziej powierzchowne, takie koncentrujące się na bezpiecznej obserwacji. Żadnych interakcji z lokalną społecznością.
1: Syndrom FOMO jeszcze tak dorzucę do tego konsumenta, czyli lęk przed tym, że ominie go coś ważnego. Nie, to w ogóle jakieś ciśnienie się tworzy. No i na koniec mamy chyba najprzyjemniejszy, bo to eksplorator, osoba, która nie boi się dyskomfortu podczas podróży, jest nastawiona na pełne doświadczenie, chce spróbować wszystkiego, co lokalne, od kuchni po zwyczaje, no i przede wszystkim kieruje nim chęć nauki.
0: No właśnie, bo okazuje się, że nie wszystkie podróże kształcą. Jeżeli chcemy, żeby nas kształciły, to trzeba się zastanowić, jak to dobrze zrobić, żeby się jeszcze przy okazji czegoś dowiedzieć.
2: Radio Centrum 106.4 FM. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48. To będą

0: Między innymi Back to Manam, Dikanda 2 plus 1, a gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa, 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ogrody deszczowe zatrzymują wodę i są bardzo potrzebne, zwłaszcza w Wielkopolsce. Dwa takie ogródki mają być już niedługo w Kaliszu.
4: O tym powiemy w wiadomościach, które już o godzinie 9.30.

104 FM. Radio na wakacje.

0: Słynny przebój Suzana, The Art Company. 9.30 na zegarze, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spytamy o spaloną chatę na Zawodziu, opowiemy o kaliskich ogrodach deszczowych, a na koniec sport i złota sztafeta.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na Zawodziu stoi spalona chata i to już od kilku lat. Czy zostanie odbudowana? Pyta słuchaczka Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Nie będziemy tego budynku odbudowywać, ponieważ chata sama w sobie zupełnie przez przypadek stała się jednym z ciekawszych eksperymentów archeologicznych ostatnich lat w Polsce. Odpowiada Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego na Zawodziu. A mowa o chacie, która została zbudowana jako średniowieczna karczma w marcu 2023 roku. Drewniany budynek spłonął od iskry, która spaleniska strzeliła w strzechę i początkowo był pomysł odbudowy, ale po naradach ekspertów uznano, że będzie przykładem zagrożenia ogniem w średniowieczu oraz obiektem badań.
3: I na ten moment ona będzie eksponowana w ten sposób. Tym samym będziemy badać jej dekompozycję, czyli proces rozkładu tego budynku. Obiekt tego typu jest w tej chwili bardzo ciekawym materiałem badawczym dla archeologów na przykład, którzy mogą badać to średniowieczne czy starożytne pożarnictwo drewnianych budynków na materiale porównawczym bieżącym. I to jest trochę przewrotne, ale ekspozycja, która znajdowała się w tej chacie, czyli rekonstrukcje przedmiotów, są dzisiaj pewnego rodzaju materiałem referencyjnym, gdzie można przełom z ceramiki porównywać z oryginalnymi fragmentami ceramiki popożarowej z dawnych czasów.
2: Wyjaśnił Michał Antoniak. I archeolodzy korzystają ze spalonej knajpy pod obalonym bożkiem, jak się pierwotnie nazywała. Od momentu spalenia powstały dwie prace badawcze zwieńczone publikacją artykułów naukowych. Jeden autorstwa Jana Ledwonia Malonga z udziałem Michała Antoniaka był publikowany na międzynarodowej platformie archeologii eksperymentalnej EXARC, a drugi autorstwa związanej z Zawodziem Joanny Proficz, która z kolei i bada roślinność na terenie spalonej chaty.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Tegoroczne lato jest deszczowe, ale Wielkopolska od lat stepowieje. O oszczędzanie i gromadzenie wody apelują ekolodzy, naukowcy i politycy, a jednym z takich rozwiązań są miejskie ogrody deszczowe. W Kaliszu mają być dwa takie. Jeden już powstaje przy ulicy Górnośląskiej 37, a drugi jest planowany na skwerku u zbiegu Górnośląskiej i Cmentarnej.
4: Ten ogród deszczowy polega na gromadzeniu wody z dachu. Tam na przykład na Cmentarnej i Górnośląskiej jest budynek MZBM-u i będzie odprowadzenie wód opadowych do tego ogrodu deszczowego. Są specjalne podłoża filtracyjne i ta woda jest gromadzona. Będzie taki zbiornik. Jeżeli będą rzeczywiście wody opadowe w tym momencie, to ona będzie odparowywała z powrotem do atmosfery. Natomiast to będzie suche takie podłoże przygotowane do gromadzenia wody. Dzisiaj nie powinniśmy oddawać do kanalizacji deszczowej tej wody, powinna być zagospodarowana w miejscu powstawania.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Na ten cel miasto Kalisz pozyskało dotacje z Unii Europejskiej w ramach rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w państwach wspólnoty. Tworzenie ogrodów deszczowych w mieście to jeden z punktów miejskiego projektu, na który samorząd otrzymał ponad 21 milionów złotych. Zdobyli złoto, ale dopiero po przyjeździe do Ostrowa zdradzili, jakie były kulisy wywalczenia tytułu Mistrzów Polski do lat 20. Mowa o sprinterach Stali Ostrów, którzy z Zamościa wrócili ze złotymi medalami. Dla kończącego sztafetę Kacpra Górskiego to zwycięstwo miało wyjątkowy smak. Był to nie tylko jego pierwszy medal, ale także fakt, że dokończył sztafetę pomimo odnowienia się urazu mięśnia dwugłowego, mówią Radio Centrum Eryk Krakowski, Kacper Górski i Nataniel Jędraszyk.
5: Czujemy dumę, czujemy, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli wygraliśmy sztafetę.
6: A ty to chyba w ogóle, no jesteś mega szczęśliwy, pomimo tego, że z kontuzją dobiegłeś, no jednak jest to złoto.
5: No jest to złoto, jestem bardzo zadowolony, jest to mój pierwszy medal. Na pewno dodało mi to do takiej pewności siebie właśnie. No i nie wolno odpuszczać, trzeba trenować dalej i czekać na następne sukcesy.
7: No ogólnie dzięki naszemu podejściu byliśmy w stanie wywalczyć to, co wywalczyliśmy, bo no, nie poddaliśmy się mimo no, niezbyt kolorowego piątku i no, startów niektórych słabych. No daliśmy radę przetrwać całe te mistrzostwa i w ogóle warunków tych słabych. No daliśmy radę osiągnąć to, co chcieliśmy osiągnąć.
2: Czwarty ze złotej sztafety 4x100 metrów Nikodem Ziemniak jest na tyle wszechstronnym sprinterem, że dołożył jeszcze brązowy krążek w sztafecie 4x400 metrów.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 10.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura 24.pl.
1: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Na dzisiaj rocznicową Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.
2: Ballada z 1991 roku i album No More Tears. To już minął rok, odkąd Ozzy'ego nie ma, została z nami muzyka, więc zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na południu Europy upały, tam temperatury przekraczają nawet 40 stopni w cieniu, a u nas 10 albo nawet i mniej było poranku w niektórych miejscach.
2: No właśnie, czyli krótko mówiąc, w pogodzie lipcopad, pogodowo i sportowo i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 10.
3: Reklama.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
7: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
7: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na naszą pogodę wciąż mają wpływ chłodne północne układy niżowe Saris nad zachodniej Rosji oraz Deboras nad Skandynawii. Z zachodu i północnego zachodu nadal napływa chłodne powietrze polarne morskie pochodzenia arktycznego. Dziś zachmurzenie początkowo małe, później od północnego zachodu regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Maksymalnie dziś 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiSu dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
5: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
6: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
7: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
6: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się

0: między innymi z Realem Madryt.
1: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10:00.

0: Down, yeah.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
9: what is going on here?
8: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
10: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
7: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No teraz będzie o przysmakach, chociaż takich wątpliwych. Mam nadzieję, że nic nie jecie, bo będzie teraz o pysznym deserze z mrówkami.
2: Nie, no to nie jest takie, wiesz, jeszcze wydziwione. Są takie miejsca, gdzie, z których można nawet przywieźć takie suszone mróweczki i sobie skosztować. No ja wolę mróweczki tak na wolności, ale tutaj są na deserze, które przygotował pewien restaurator i on tutaj trochę ryzykował, bo teraz może mu grozić nawet rok więzienia za takie pyszności.
1: Tak, ten restaurator pracuje w prestiżowej restauracji w stolicy Korei Południowej. No i stwierdził, że to takie specjalne były te desery, bo one są serwowane w renomowanych lokalach w Australii, w Danii, Wielkiej Brytanii.
2: Właśnie.
1: I w wielu innych miejscach, w wielu krajach azjatyckich, afrykańskich czy latynoamerykańskich. Mrówki i jaja są uznawane za przysmak, a nawet rarytas, ale nie Południowej Korei.
2: Ale poczekaj, to w tej Południowej Korei, jeszcze wróćmy do tego lokalu, do tej restauracji. To jest restauracja, która ma dwie gwiazdki Michelin. Czyli
1: właśnie.
2: To najwyższe kulinarne, restauracyjne właściwie odznaczenie. Należy do elitarnego grona lokali w Seulu. No i proszę, pan miał pomysły, chciał coś od siebie, chciał zasięgnąć języka innych kultur i smaków przede wszystkim.
1: Nie dało się.
2: No to proszę, teraz po łapach i kara.
1: Gdyby chciał inne owady, proszę bardzo, na liście dopuszczalnych rzeczy do przepisu, do spożycia mamy takie rzeczy jak na przykład koniki polne, mamy szarańcze, mamy świerszcze, to wszystko można w Korei zjeść.
2: Że mrówki jakieś mniej smaczne,
1: ale
2: czy bardziej pożyteczne
1: nie
2: i nie wolno?
1: Nie wolno.
2: A w dodatku
1: używane w restauracji mrówki zawierały nawet 55 razy więcej metali ciężkich niż dopuszczalne normy dla jadalnych owadów.
2: To tak jak u nas, wiesz, produkty poczytać, obrócić etykietę, to tam cała tablica Mendelejewa i za to kratki są, no nie ma.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Ilena Ostrowski, sport, temat finansowania wraca i będziemy o tym mówić.
9: W wiadomościach o 10.30.

0: 10:30 wiadomości naszej najbliższej okolicy przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o grobie weterana walk o wolność i niepodległość Polski, remoncie dachu na zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie, a na koniec finansowanie ostrowskiego sportu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Grób pochodzącego z Ostrzeszowa, a spoczywającego w Laskach świętej pamięci Józefa Ślęka został oznaczony znakiem Grób Weterana Walki o Wolność i Niepodległość Polski. Wydarzenie miało uroczysty charakter i zgromadziło najbliższych żołnierza, miłośników lokalnej historii oraz samorządowców.
3: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy spotkali się przy grobie weterana. Tam wnuk Józefa Ślęka, Filip Ślęk, przypomniał, że jego dziadek miał 12 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Od razu zaangażował się w walkę z okupantem, wstępując w szeregi Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Przeszedł też przez niemieckie obozy koncentracyjne. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w Laskach w powiecie kępińskim i do śmierci w 2006 roku dzielił się doświadczeniami z czasów wojny. Inicjatorem upamiętnienia mogiły Józefa Ślęka był pochodzący i mieszkający w Kluczborku Damian Miś, który wraz ze stowarzyszeniem Socjum Kępno i Okolice oraz rodziną Ślęków przygotował oznaczenie. Inicjatorzy przedsięwzięcia apelują teraz do mieszkańców o zgłaszanie kolejnych grobów weteranów, które również powinny zostać objęte takim upamiętnieniem. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Rozpoczęły się prace przy zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem. Remont dachu ma zabezpieczyć obiekt z 1941 roku i pozwolić zachować go w dobrym stanie technicznym. Na decyzje dotyczące jego przyszłego wykorzystania trzeba będzie jeszcze poczekać.
4: Kolejowa wieża ciśnień stoi niedaleko budynku dworca przy nowym parkingu. Została wybudowana przez Niemców w 1941 roku w ramach programu Otto, który dotyczył rozbudowy infrastruktury kolejowej przygotowującej zaplecze transportowe do planowanego ataku na Związek Radziecki. W ramach programu na okupowanych terenach powstawały m.in. charakterystyczne znormalizowane wieże ciśnień służące do zaopatrywania parowozów w wodę. Podobne obiekty z tego okresu można znaleźć także na stacji w Kaliszu i na stacji w Sieradzu. Wieża w Kowalewie do dziś zachowała swój charakterystyczny wygląd. Na jej szczycie znajduje się ozdobna metalowa kula, a w górnej części zamontowano anteny telefonii komórkowej. Choć rozpoczęte prace na wieży są ważnym krokiem w utrzymaniu zabytku, na razie mają charakter zabezpieczający, a na decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania wieży trzeba będzie jeszcze poczekać. Remont dachu nie jest jedyną inwestycją prowadzoną w rejonie dworca. Miasto zapowiada również budowę 10 dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku stacji, bo teren przed dworcem i droga dojazdowa należą do powiatu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Powraca temat finansowania ostrowskiego sportu. Prezydent miasta złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie klubów sportowych. Nie wiadomo za to, czy dojdzie do reformy całego systemu finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim w wersji złożonej przez grupę radnych.
5: Temat finansowania ostrowskiego sportu już od kilku tygodni rozpala nie tylko środowisko sportowe, gdyż zdążył się stać już powodem politycznych sporów pomiędzy większością radnych w Radzie Miejskiej i prezydent miasta. Z nową inicjatywą w tym zakresie wyszedł wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski.
6: Przedłożyliśmy przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchwały i wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, na której chcemy ponownie zawalczyć o kolejne pieniądze na ostrowski sport. Taką próbę podjęliśmy już w czerwcu 24 czerwca, jednak nie zyskała ona wówczas aprobaty radnych miejskich, radnych większościowych, po czym ci sami radni są skłonni przeznaczyć nawet większe pieniądze. Problem polega tylko na tym, że poza pieniędzmi, na które wskazaliśmy wówczas, innych wolnych środków w budżecie miasta nie ma. Wnioskujemy zatem ponownie o przekazanie 1 700 000 zł celem wsparcia ostrowskiego sportu.
5: Przypomnijmy, że poprzednia próba zwołania nadzwyczajnej sesji nie powiodła się z powodu zbyt małej frekwencji. Tym razem nie powinno być takiego problemu. problemu, gdyż radni zadeklarowali gotowość do spotkania. Gorzej z przedłożonym przez radnych planem kompleksowej reformy finansowania sportu zawodowego w Ostrowie. Sebastian Górski zwraca uwagę, że już 8 czerwca prezydent miasta powołała do tego specjalny zespół, składający się także z przedstawicieli wszystkich klubów obecnych w Radzie Miejskiej. Projekt złożony przez radnych budzi jego zdaniem wiele kontrowersji i niejasności. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty, godzina 11.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Pogoda wreszcie zrobiła się sprzyjająca, więc co, polatamy?
1: Oj, możemy polatać, a będziemy latać z reporterem Radia Centrum, Maciejem Kmiecikiem, który na miejscu w Michałkowie. A skoro ty polatasz z Maciejem, no to ja chyba udostępnię mu miejsce i powiem słuchaczom papa.
0: No właśnie, no to cóż, zaczynamy w takim razie co nieco na temat sportu. A Michałkowie 24. Szybowcowe Mistrzostwa Europy. Po przerwie wznowiono loty, bo dzisiaj pogoda zdaje się wreszcie sprzyja. Maciej Kmiecik na miejscu, reporter Radia Centrum. Halo Maćku.
2: Rzeczywiście pogoda wreszcie sprzyja pilotom, bo te mistrzostwa no nie mają szczęścia do aury. Ostatnia konkurencja, jaką udało się rozegrać, to poniedziałkowa konkurencja w klasie klub. Tylko w tej klasie rozegrano zadanie. W pozostałych dwóch klasach ostatni raz piloci rozgrywali konkurencję w sobotę i mieli 3 dni przerwy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. W klasie klub rozegrane zatem 5 konkurencji, w pozostałych 4. Wiadomo, że mistrzostwa zostaną zaliczone, aczkolwiek no wszystkim zależy, żeby tych konkurencji było jak najwięcej. O godzinie 11 planowane są starty dzisiejszych konkurencji w klasie 15-metrowej. Jak przekazał mi dyrektor Klubu Ostrowskiego Karol Skarżyński, przygotowano konkurencję obszarową na 4 godziny, a w pozostałych klasach prędkościowe, a do pokonania piloci będą mieli trasę liczącą 400 km. Więc dzisiaj długie zadanie i być może coś w tej klasyfikacji generalnej znów się wywróci. Dobrze by było, żeby ta klasyfikacja trochę się wywróciła na korzyść Polaków, bo póki co nie mamy jakichś wielkich, dobrych wyników. Cały czas w dwóch klasach są polscy piloci w walce o medale. No ale oczywiście liczyliśmy tutaj na coś więcej, na tytuły mistrzowskie. No ale niestety w niektórych konkurencjach poniesione straty, jak chociażby w przypadku Łukasza Błaszczyka w 3. zadaniu. No i jeśli byłoby tych konkurencji więcej, można byłoby te straty odrabiać, a tak w klasie standard, w której rywalizuje pilot Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk, po ostatniej konkurencji awansował na 16. miejsce. Na miejscu medalowym póki co jest jego rodak Jakub Barsz, który ma minimalną przewagę nad Niemcem Janem Kniszewskim i z kolei traci trochę punktów do Belga Jerona Jenena. I liderem tej klasy jest Robin Smith, Koholender. Wracając jeszcze do klasy klub, która rozegrała swoją konkurencję w poniedziałek, wygrał ją Holender Relof Corporal przed Finami, Kimem Topari i Sarą Salonen. A w klasyfikacji generalnej cały czas teraz prowadzi Holender wspomniany Relof Corporal przed Włochem Alessandro Basaltim i Węgrem Giorgi Guliasem. Na 4. miejscu jest Francuz Alessandro Fierę, który spadł o 3 pozycje z 1. miejsca po ostatniej konkurencji. Z kolei w klasie 15-metrowej prowadzi Litwin Vladas Motuza przed Brytyjczykiem Timothy Scottem. Na 3. miejscu jest obrońca mistrzowskiego tytułu, reprezentant Polski Łukasz Grabowski. 5. lokatę zajmuje Jacek Flis. No i oni są jeszcze w walce o medale, o nawet o złoto. No i trzymamy kciuki, żeby tych konkurencji jak najwięcej się udało rozegrać. Ta dzisiejsza powinna bez problemów się odbyć. Pogoda dziś piękna, ale jutro niestety ponownie ma padać i wygląda na to, że jeszcze uda się rozegrać tą środową konkurencję i piątkową, bo w piątek też ewentualnie są szanse na rozegranie ostatniego zadania podczas tych 24. szybowcowych mistrzostw Europy, bo w sobotę przed południem na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie odbędzie się już ceremonia podsumowania i zakończenia 24. szybowcowych mistrzostw Europy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze dzisiaj zobaczyć starty, od godziny 11 powinni piloci pojawić się już w Michałkowie, nad Michałkowem, można powiedzieć, nad niebem w Michałkowie. Można to sobie zobaczyć po około 4-5 godzinach. W zależności od tego, kiedy wystartują poszczególne konkurencje, będziemy mogli spodziewać się dolotów równie widowiskowych. To wszystko w Michałkowie. Halo studio.
0: Radio Transmisja. No to cóż, pilotom życzymy czystego nieba i szerokich horyzontów.

0: Ogłoszenie.
1: Energacie Płukaliskie spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej 24 lipca od godziny 7 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku w rejonie osiedla Korczak Nowy w Kaliszu. Batalionu Parasol 2, 4, 6, Korczak 4, 6, 6, A, 8, 8, A, 8, B, 8, C, 14, 15, 19, 19, A, 19, B, 19, C, 24, C, 24, D, 24, E, 30, 32, 34, 40, 42, 46, Ptasia 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 528 44 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: To będą

0: i wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Reklama.
5: Show is hot out here. No.
6: Radio C.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Zachmurzenie małe po południu, wzrastające do umiarkowanego i dużego od północnego zachodu regionu. No i też po południu miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś na termometrach 22 stopnie, w tej chwili 21, odczuwalne 22. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie spada, teraz 1018 hektopaskali na barometrach. Z zachodu i północnego zachodu wciąż napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie pochodzenia arktycznego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 350 km na godzinę z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pieszkała. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
4: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
3: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
5: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
3: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
6: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
7: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne. Nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
6: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
8: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
6: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
3: Trzymamy kciuki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

To Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato. No trochę nam wystygło lato, rzeczywiście, chłodno, ale bądźmy dobrej myśli. Synoptycy twierdzą, że jeszcze chwila, jeszcze moment i w weekend poczujemy przyjemne wakacyjne ciepło. Tomek Michalak, dzień dobry, cześć, witajcie. Dobrze, że jesteście, ja też jestem z wami. Mam dużo dobrej muzyki, mam nadzieję same dobre wiadomości. Tego wam życzę na lato i na wakacje. Oto wróćmy do tego pierwszego właśnie do grania. Shania Twain, Smith & Tell już teraz, a w kolejce m.in. panowie z grupy Demono.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Ka-ching.
1: 25 minut mamy po 11. W wiadomościach za kilka minut będziemy mówić o wyroku w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim, do którego doszło w noworoczną noc. O tym punktualnie o godzinie 11.30. To już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 11.30, pora na wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wyroku w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto zaprosimy na plenerowe kino w Antoninie, a w sporcie ostrowska mistrzyni sprintu w walce o powrót do formy.

0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia Anita, w którą wjechało rozpędzone BMW prowadzone przez pijanego 26-latka. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Rodzina zabitej domagała się 20 lat więzienia.
2: Anita wraz ze swoim partnerem wracała do domu. Od bloku, w którym mieszkali, dzieliły ich metry. W okolicach ulicy Piłsudskiego i Wysockiej po godzinie 4 w parę idącą drogą pieszo rowerową wjechało rozpędzone BMW. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kobieta w zderzeniu z pojazdem nie miała szans, zmarła. Mundurowi sprawcę zdarzenia zatrzymali kilkadziesiąt minut później w Przygodzicach. W organizmie miał 2 promile alkoholu. Okazało się, że wraz z nim autem jechała 26-letnia pasażerka z zawodu pielęgniarka, która również nie udzieliła pomocy Anicie. Obojgu postawiono zarzuty. Danielowi Z. jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca tragedii oraz nieudzielenia pomocy potrąconej 37-latce, a jego pasażerce nieudzielenia pomocy. Oboje przyznali się do postawionych im zarzutów. Proces ruszył w maju przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok zapadł 21 lipca. Daniel Z. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a rodzinie Anity ma zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki. Jadąca z nim kobieta za nieudzielenie pomocy 37-latce otrzymała karę grzywny. Prokuratura domagała się 16,5 roku więzienia, rodzina zmarłej maksymalnego wyroku, czyli 20 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Plenerowe kino letnie w doborowym towarzystwie już w tę sobotę, 25 lipca w Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego. Wydarzenia, które połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i filmie. W temat wprowadzi uczestników krytyk filmowy Tomasz Raczek.
3: Film, który bardzo wiąże się z moim życiem. W 1976 roku powstał przebój miłosny pod tytułem Con Amore. Opowieść i o muzyce Chopina i o konkursie Chopina. Penowskim, ale przede wszystkim o wielkiej miłości wśród artystów. A ja byłem świadkiem wtedy prawdziwej miłości, która rozgrywała się poza planem filmowym, tylko obok mnie, w uczelni, w której studiowałem, w Akademii Teatralnej. Tam powstała prawdziwa miłość z udziałem bohaterów tego filmu, ale w trochę innej konstelacji.
1: A w programie oprócz seansu filmu Con Amore i rozmowy z Tomaszem Raczkiem, otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łoboczowskiego oraz koncert formacji Savia and I The Quartet. Kontuzja i 2 miesiące przerwy w treningach okazały się górą nie do pokonania. Mowa o Indze Kanickiej, która straciła cały sezon letni. Mistrzyni sprintu z klubu sportowego Stal L.A. Ostrów nie tylko nie zdążyła z przygotowaniami na młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, ale także na nadchodzące 102 PZL Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Inga Kanicka, jak powiedziała Radio Centrum, już trenuje, ale formy, by walczyć z najlepszymi, nie udało się zbudować, co sprawia, że jest rozczarowana, ale jednocześnie już myśli o kolejnym sezonie halowym.
4: Trochę tak, bo faktycznie przez te ostatnie tygodnie próbowaliśmy trenować pod ten start, staraliśmy się wrócić, no ale jednak te 2 miesiące wykluczenia z treningu spowodowały, że nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego odpuszczamy ten sezon i przygotujemy się na następny halowy.
5: No zdrowia się nie oszuka, niestety.
4: Zgadza się, no a zdrowie jest jednak najważniejsze, więc nie chcemy też ryzykować, no i po prostu przetrenujemy teraz ten okres, wzmocnimy się i będziemy startować dalej.
1: Powiedziała Radio Centrum Inga Kanicka. Nazwisko Kanicka pojawi się jednak na Mistrzostwach Polskich w Białymstoku. Młodsza siostra Lena, mistrzyni Polski do lat 20 skoku w dal, powalczy w tej konkurencji z najlepszymi w kraju wśród seniorek.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: radio na wakacje.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: Za 4 minuty będzie 12. W wiadomościach już za chwilę powiemy m.in. o kadrowym problemie w polskich szkołach. Brakuje nauczycieli. I to nie kilkudziesięciu, nie kilkuset, a brakuje tysięcy nauczycieli. Co z tym zrobić? M.in. o tym w wiadomościach już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Łączy nas krew, która ratuje.

0: życie.
1: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
6: Reklama.

0: za ołówek.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Słoneczne południe w naszym regionie i według synoptyków dzisiaj możemy liczyć na dość dużą dawkę słońca, choć przelotne opady około 15 też mogą się pojawić. Będzie dość ciepło, choć to nie pełne lato. 21 stopni to temperatura maksymalna. Teraz w Kaliszu i okolicy mamy 19 stopni. Wieje z zachodu do 30 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła
3: 12.
0: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
5: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
4: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
6: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenia, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
4: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
7: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
4: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
2: Kursy walut.
3: Tymczasem w kantorach w południe średnia cena euro to 4,33 zł, dolar amerykański 3,79, frank szwajcarski 4,67 i jeszcze spoglądamy na funta 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 12:05 i tak właśnie rozpoczynamy kolejne popołudnie w tym tygodniu. W środku tygodnia, w środę już, do weekendu, od tego momentu bliżej niż dalej. I tego się trzymajmy.

0: Reklama.
1: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
2: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Rolnicy! Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
13: Radio na wakacje.

0: To Ryan Paris z życzeniami słodkiego, miłego życia, można powiedzieć. Tyle, że po włosku. Dolce Vita. 22 minuty mamy po godzinie 12. Za kilka minut wiadomości, w nich między innymi o pomyśle na nieużywany budynek szpitala w Murowańcu, a także wiadomości sportowe i transfer, zawód i o jakiej dyscyplinie, o tym będziemy mówić o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: 12.30, czas na wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest pomysł na nieużywany budynek szpitala w Murowańcu. Szczegóły za chwilę. Ponadto wysokie stanowiska kaliskich spółek dla rodziny.

0: radnego, a na koniec sport i transfer zawodnika za Miedzę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Jest pomysł na zagospodarowanie budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym w Murowańcu. Nieruchomość należała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na czerwcowej sesji sejmiku radni zdecydowali, że przekażą ją na własność gminie Koźminek, na której terenie się znajduje, i oba samorządy wspólnie zagospodarują nieużywany od lat obiekt.
2: Wspólnie z panią Moniką Nowak, burmistrzem Koźminka, doszliśmy do porozumienia, że gmina przejmie ten obiekt i go zagospodaruje na własne cele, ale my również planujemy w tym miejscu utworzyć taki ośrodek niemarnowania żywności, który będzie zajmował. Wspólnymi siłami będziemy z gminą Koźminek ten obiekt zagospodarowywali, natomiast formalnie właśnie przekazujemy gminie tą całą nieruchomość właśnie po to, żeby ją uratować przed zniszczeniem.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Teraz ruch po stronie samorządu gminnego, który musi oficjalnie przejąć nieruchomość, ale jak poinformowała Radiu Centrum burmistrz Monika Nowak, trwają ustalenia, na co zostanie wykorzystana ich część budynku. A jeśli chodzi o samorząd województwa wielkopolskiego, to ten od lat realizuje wieloaspektowy program niemarnowania jedzenia, od edukacji przez stworzenie jadłodzielni do przekazywania organizacjom mobilnych kuchni polowych.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Do historii kaliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że obie pociechy radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka pełnią kierownicze role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz, miastem, w którego radzie zasiada ich ojciec, zwolennik obecnego prezydenta.
4: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tato, Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmys, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
0: Występował z powodzeniem w Kaliszu, a teraz zmienił barwy klubowe i zagra u lokalnego rywala, Rebutka AP Ostrowi. Mowa o Portugalczyku Joelu Ribeiro, który już trenuje ze swoim nowym zespołem, a przeciwko byłej drużynie zagra dość szybko, bo pod koniec sierpnia dojdzie do derbowego sparingu, a w trzeciej kolejce Orlen Superligi pojedynku Kalisko-Ostrowskiego w Kaliszu. O powodach zmiany barw klubowych Ribeiro, który nauczył się języka polskiego, opowiedział Radiu Centrum.
5: O Ostrowie grał bardzo dobrze ostatnie sezony, dwa lata. Grali też Europa. Ja chciałem rok prosto robić i grać też Europa i to był chyba super decyzja. I teraz jestem tu i chcę też dobry wynik zrobić z drużyną i jestem zadowolony i szczęśliwy i chcemy teraz wszystko wygrać.
6: Jak ci się podobała atmosfera tutaj w Ostrowie na meczach? Bo na pewno byłeś nie tylko przy okazji derbów.
5: No tak, to super. Derby są naprawdę super. Dużo ludzi, super atmosfera.
0: Powiedział Radiu Centrum portugalski rozgrywający, a Joel Ribeiro w Rebutka AP Ostrowi zagra ze swoim rodakiem. Ostrowski klub pozyskał bowiem reprezentanta Portugalii Diogo Valério na pozycję bramkarza.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszam.

0: zapraszamy na jazdy testowe.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Trend, Install Projekt Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
10: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
11: Reklama.
12: 164 FM. Radio na wakacje.

Za 13 minut godzina 13. Ja zaglądam teraz na rc.fm, a tam ostatnie notowanie listy przebojów top 30. Mamy spory zestaw nowości, między innymi panowie z U2 z numerem Street of Dreams. Są także nowości od Oceany, Sanach z nowym numerem ITP ITD, Zako Power z kawałkiem O ten tu to ja i Skubas z numerem Życie jest piękne. Wybierajcie swoje ulubione utwory i głosujcie na rc.fm, a wśród wielu utworów, które ostatnio pojawiły się w notowaniu, bardzo wysoko nowy singiel Celine Dion, która...

0: będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.

0: Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
2: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
1: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
2: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
1: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
3: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
4: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
1: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
1: Chętnych nie brakuje. Powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
6: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
7: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to był dla mnie taki trochę szok.
1: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 4 po 13.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

To Anita Lipnicka i jej kultowe Wszystko się może zdarzyć. No jak to było? Wielkie mi coś. No zawsze może się wszystko zdarzyć, prawda? Cytując klasyka. A teraz zaglądamy na rc.fm 17 po 13. Tam między innymi możecie przeczytać dziś artykuł zatytułowany Wszystko po kolei. Po kolei i po kolei. Bo my piszemy dla was o tym, co będzie się działo w Kaliszu w niedalekiej już przyszłości, gdzie będą zatrzymywać się pociągi kolei dużych prędkości, osiągające prędkość do 320 km na godzinę. Stabilny, przewidywalny, z przesiadkami ma być nowy, horyzontalny rozkład jazdy, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Taki jest plan, który ma być zrealizowany już za kilka lat, a mieszkańcy Kalisza mają zyskać bezpośrednie, cogodzinne połączenia z portem Polska. Dawniej to był projekt CPK. Zwiększy się liczba połączeń do Warszawy, do Łodzi, skróci się czas przejazdu i to bardzo odczuwalnie, a zalet tego rozwiązania, umieszczenia Kalisza na tej mapie kolei szybkich prędkości, dużych prędkości, jest jeszcze więcej. Jeżeli chcecie je poznać, to koniecznie zaglądajcie na rc.fm. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
5: 23 minuty po 13 o kaliskich ogrodach deszczowych, ale nie tylko. Będziemy mówić już za moment w wiadomościach z południa Wielkopolski. Te o 13.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To było w Houston, to niech zostanie w Houston, a my teraz zajmiemy się tematami z naszego regionu. 13:30 i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spytamy o spaloną chatę na Zawodziu, opowiemy o kaliskich ogrodach deszczowych, a na koniec sport i złota sztafeta.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na Zawodziu stoi spalona chata i to już od kilku lat. Czy zostanie odbudowana? Pyta słuchaczka Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Nie będziemy tego budynku odbudowywać, ponieważ chata sama w sobie zupełnie przez przypadek stała się jednym z ciekawszych eksperymentów archeologicznych ostatnich lat w Polsce, odpowiada Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego na Zawodziu. A mowa o chacie, która została zbudowana jako średniowieczna karczma. W marcu 2023 roku drewniany budynek spłonął od iskry, która na spaleniska strzeliła w strzechę i początkowo był pomysł odbudowy, ale po naradach ekspertów uznano, że będzie przykładem zagrożenia ogniem w średniowieczu oraz obiektem badań.
4: I na ten moment ona będzie eksponowana w ten sposób. Tym samym będziemy badać jej dekompozycję, czyli proces rozkładu tego budynku. Obiekt tego typu jest w tej chwili bardzo ciekawym materiałem badawczym dla archeologów na przykład, którzy mogą badać to średniowieczne czy starożytne pożarnictwo drewnianych budynków na materiale porównawczym bieżącym. To jest trochę przewrotne, ale ekspozycja, która znajdowała się w tej chacie, czyli rekonstrukcje przedmiotów, są dzisiaj pewnego rodzaju materiałem referencyjnym, gdzie można przełom z ceramiki porównywać z oryginalnymi fragmentami ceramiki popożarowej z dawnych czasów.
2: Wyjaśnił Michał Antoniak. I archeolodzy korzystają ze spalonej knajpy pod obalonym bożkiem, jak się pierwotnie nazywała. Od momentu spalenia powstały dwie prace badawcze zwieńczone publikacją artykułów naukowych. Jeden autorstwa Jana Ledwonia Marlonga z udziałem Michała Antoniaka był publikowany na Międzynarodowej Platformie Archeologii Eksperymentalnej XARC, a drugi autorstwa związanej z Zawodziem Joanny Proficz, która z kolei bada roślinność na terenie spalonej chaty.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tegoroczne lato jest deszczowe, ale Wielkopolska od lat stopowieje. O oszczędzanie i gromadzenie wody apelują ekolodzy, naukowcy i politycy, a jednym z takich rozwiązań są miejskie ogrody deszczowe. W Kaliszu mają być dwa takie. Jeden już powstaje przy ulicy Górnośląskiej 37, a drugi jest planowany na skwerku u zbiegu Górnośląskiej i Cmentarnej.
5: Ten ogród deszczowy polega na gromadzeniu wody z dachu. Tam na przykład na Cmentarnej i Górnośląskiej jest budynek MZBM-u i będzie odprowadzenie wód opadowych do tego ogrodu deszczowego. Są specjalne podłoża filtracyjne i ta woda jest gromadzona. Będzie taki zbiornik. Jeżeli będą rzeczywiście wody opadowe w tym momencie, to ona będzie odparowywała z powrotem do atmosfery. Natomiast to będzie suche takie podłoże przygotowane do gromadzenia wody. Dzisiaj nie powinniśmy oddawać do kanalizacji deszczowej tej wody. Powinna być zagospodarowana w miejscu powstawania.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Na ten cel miasto Kalisz pozyskało dotacje z Unii Europejskiej w ramach rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w państwach wspólnoty. Tworzenie ogrodów deszczowych w mieście to jeden z punktów miejskiego projektu, na który samorząd otrzymał ponad 21 milionów złotych. Zdobyli złoto, ale dopiero po przyjeździe do Ostrowa zdradzili, jakie były kulisy wywalczenia tytułu Mistrzów Polski do lat 20. Mowa o sprinterach Stali Ostrów, którzy z Zamościa wrócili ze złotymi medalami. Dla kończącego sztafetę Kacpra Górskiego to zwycięstwo miało wyjątkowy smak. Był to nie tylko jego pierwszy medal, ale także fakt, że dokończył sztafetę pomimo odnowienia się urazu mięśnia dwugłowego, mówią Radio Centrum Eryk Krakowski, Kacper Górski i Nataniel Jędrajczyk.
6: Czujemy dumę. Czujemy, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli wygraliśmy sztafetę.
7: A ty to chyba w ogóle, no jesteś mega szczęśliwy, pomimo tego, że z kontuzją dobiegłeś, no jednak jest to złoto.
6: No jest to złoto, jestem bardzo zadowolony, jest to mój pierwszy medal. Na pewno dodało mi to takiej pewności siebie właśnie. No i nie wolno odpuszczać, trzeba trenować dalej i czekać na następne sukcesy.
8: No ogólnie dzięki naszemu podejściu byliśmy w stanie wywalczyć to, co wywalczyliśmy, bo no, nie poddaliśmy się mimo no, niezbyt kolorowego piątku i no, startów niektórych słabych, no daliśmy radę przetrwać całe te mistrzostwa i w ogóle warunków tych słabych, no daliśmy radę osiągnąć to, co chcieliśmy osiągnąć.
2: Czwarty ze złotej sztafety 4x100 metrów Nikodem Zimniak jest na tyle wszechstronnym sprinterem, że dołożył jeszcze brązowy krążek w sztafecie 4x400 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
5: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Czas na kolejną giełdę pracy w Radiu Centrum na 106,4 FM. Za moment oferta pracy przygotowana na dziś, a później już będzie czas rekomendacji pod dobrze znanym numerem telefonu 88 400 106,4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Teraz już czas rekomendacji. Czekam na wasze telefony. Czekam na telefony od osób, które, przypomnę, poszukują pracy. 88 400 106 4 to wasz numer telefonu.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Historia.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.
6: Gramy

0: Centrum. Radio na wakacje. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71. Pogoda na dziś.
1: Przepadało lokalnie w okolicach Kalisza i Ostrowa, ale to bardzo słabe opady deszczu i prawdopodobnie to już koniec, jeśli chodzi o deszcz na południu Wielkopolski właśnie dziś. Popołudnie i wieczór mają być dość słoneczne, choć od czasu do czasu chmur będzie przybywać. Na termometrach 21 stopni to maksimum, wieczorem około 18 i nadal nieco silniejszy wiatr z zachodu do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła
1: 14.
2: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie 13-latki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
5: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
4: Funkcjonariusze zabezpieczyli

0: ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
1: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
0: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 17-18 stopni, tyle jeśli chodzi o temperaturę wody w Bałtyku. No, nie zachęca, nie da się ukryć. Ale u nas też bez rewelacji. Mimo to jeziora, lokalne kąpieliska czynne. Podczas weekendu ma być cieplej, być może uda się skorzystać. 4 po 14.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łomczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Panowie z Modern Talking, muzyczne wspomnienia z lat 80. minionego wieku, zawsze pozytywnie, jak najbardziej. Takiej muzyki szukajcie też w programie Hity Ponad Czasem w Radiu Centrum w sobotę, niedzielę od godziny 17 do późnego wieczora. Dla Was kumulacja tego, co najlepsze w muzyce. Mamy połowę tygodnia, więc do weekendu bliżej niż dalej. Do programu Hity Ponad Czasem i spotkania z przebojami też nam zleci szybko czas, ale póki co korzystajcie z tej środy, która będzie wyjątkowo przyjemna dla tych, którzy dziś świętują. Bolesław, Cyryl, Józef, Lena, Magda, Maria oraz również Teofil. To mocne grono, które dziś ma wyjątkową okazję. Wszystkiego dobrego!
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.
5: Bo to nie jest

0: To Ania Dąbrowska, a teraz już pora na wiadomości, które ma dla was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o grobie weterana walk o wolność i niepodległość Polski, remoncie dachu na zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie, a na koniec finansowanie ostrowskiego sportu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Grób pochodzącego z Ostrzeszowa, spoczywającego w laskach świętej pamięci Józefa Ślęka, został oznaczony znakiem Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Wydarzenie miało uroczysty charakter i zgromadziło najbliższych żołnierza, miłośników lokalnej historii oraz samorządowców.
4: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy spotkali się przy grobie weterana. Tam wnuk Józefa Ślęka, Filip Ślęk, przypomniał, że jego dziadek miał 12 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Od razu zaangażował się w walkę z okupantem, wstępując w szeregi Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Przeszedł też przez niemieckie obozy koncentracyjne. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w Laskach w powiecie kępińskim i do śmierci w 2006 roku dzielił się doświadczeniami z czasów wojny. Inicjatorem upamiętnienia mogiły Józefa Ślęka był pochodzący i mieszkający w Kluczborku Damian Miś, który wraz ze stowarzyszeniem Socjum Kępno i Okolice oraz rodziną Ślęków przygotował oznaczenie. Inicjatorzy przedsięwzięcia apelują teraz do mieszkańców o zgłaszanie kolejnych grobów weteranów, które również powinny zostać objęte takim upamiętnieniem. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Rozpoczęły się prace przy zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem. Remont dachu ma zabezpieczyć obiekt z 1941 roku i pozwolić zachować go w dobrym stanie technicznym. Na decyzje dotyczące jego przyszłego wykorzystania trzeba będzie jeszcze poczekać.
5: Kolejowa wieża ciśnień stoi niedaleko budynku dworca przy nowym parkingu. Została wybudowana przez Niemców w 1941 roku w ramach programu OTTO, który dotyczył rozbudowy infrastruktury kolejowej przygotowującej zaplecze transportowe do planowanego ataku na Związek Radziecki. W ramach programu na okupowanych terenach powstawały m.in. charakterystyczne znormalizowane wieże ciśnień służące do zaopatrywania parowozów w wodę. Podobne obiekty z tego okresu można znaleźć także na stacji w Kaliszu i na stacji w Sieradzu. Wieża w Kowalewie do dziś zachowała swój charakterystyczny wygląd. Na jej szczycie znajduje się ozdobna metalowa kula, a w górnej części zamontowano anteny telefonii komórkowej. Choć rozpoczęte prace na wieży są ważnym krokiem w utrzymaniu zabytku, na razie mają charakter zabezpieczający, a na decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania wieży trzeba będzie jeszcze poczekać. Remont dachu nie jest jedyną inwestycją prowadzoną w rejonie dworca. Miasto zapowiada również budowę 10 dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku stacji, bo teren przed dworcem i droga dojazdowa należą do powiatu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Powraca temat finansowania ostrowskiego sportu. Prezydent miasta złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie klubów sportowych. Nie wiadomo za to, czy dojdzie do reformy całego systemu finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim w wersji złożonej przez grupę radnych.
6: Temat finansowania ostrowskiego sportu już od kilku tygodni rozpala nie tylko środowisko sportowe, gdyż zdążył się stać już powodem politycznych sporów pomiędzy większością radnych w Radzie Miejskiej i prezydent miasta. Z nową inicjatywą w tym zakresie wyszedł wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski.
7: Przedłożyliśmy przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchwały i wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, na której chcemy ponownie zawalczyć o kolejne pieniądze na ostrowski sport. Taką próbę podjęliśmy już w czerwcu 4 czerwca, jednak nie zyskała ona wówczas aprobaty radnych miejskich, radnych większościowych, po czym ci sami radni są skłonni przeznaczyć nawet większe pieniądze. Problem polega tylko na tym, że poza pieniędzmi, na które wskazaliśmy wówczas, innych wolnych środków w budżecie miasta nie ma. Wnioskujemy zatem ponownie o przekazanie 1 700 000 zł celem wsparcia swojego sportu.
6: Przypomnijmy, że poprzednia próba zwołania nadzwyczajnej sesji nie powiodła się z powodu zbyt małej frekwencji. Tym razem nie powinno być takiego problemu, gdyż radni zadeklarowali gotowość do spotkania. Gorzej z przedłożonym przez radnych planem kompleksowej reformy finansowania sportu zawodowego w Ostrowie. Sebastian Górski zwraca uwagę, że już 8 czerwca prezydent miasta powołała do tego specjalny zespół, składający się także z przedstawicieli wszystkich klubów obecnych w Radzie Miejskiej. Projekt złożony przez radnych budzi jego zdaniem wiele kontrowersji i niejasności. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. wiesz.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: To będą

0: i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepło Kaliskie spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej 24 lipca od godziny 7 wstrzymana zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie osiedla Korczak Nowy w Kaliszu. Ulice Batalionu Parasol 246, Korczak 4666A, 888ABC, 14151919ABC, 24C, 24D, 24E, a także 30, 32, 34, 40, 42, 46 oraz ulica Ptasia 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993 62 500 28 44 i 62 500 28 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę słońca teraz nad Kaliszem i okolicami i według synoptyków dzisiaj będzie sporo tych chwil słonecznych, choć wieczorem chmur znów więcej, ale już bez opadów. 21 stopni teraz w Ostrowie, 20 w Kaliszu, 21 w Pleszewie i to dziś temperatura maksymalna. Wieczorem około 17, a w nocy chłodno, tylko 12.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
5: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
4: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
6: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tak zwanej umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania, a strażnicy mają już na koncie

0: Częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To oznacza, że jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce zobaczyć, to ostatnia pewnie szansa, żeby zarezerwować sobie bilety. Ewentualnie zostajemy na miejscu, oglądamy częściowe zaćmienie. Też będzie spektakularnie. 3 minuty po godzinie 15:00 z pozdrowieniami dla tych, którzy już po pracy w połowie tygodnia. Panowie z Los Lobos.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
4: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

To popołudnie w środę, już 17 minut po 15, a ja zaglądam z wami teraz do kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, bo czuję, że to będzie dobra opcja. Dzisiejsze popołudnie właśnie w kinie. Dwie filmowe propozycje jeszcze dziś dla was. O 17 gwiazdorska obsada w pikantnej komedii o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego, czyli Zaproszenie. To o godzinie 17, a już nieco później o 19 Christopher Nolan, który kręcił już takie filmy jak Interstellar oraz Oppenheimer, znany z tego, że nie boi się żadnego gatunku filmowego, pracował długo nad adaptacją Odysei, opowieść autorstwa Homera uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej, właśnie w adaptacji Christophera Nolana. Do zobaczenia dzisiaj. To o godzinie 19. A repertuar kina oczywiście na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
6: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: To panowie z formacji Outcast. Na zegarach punktualnie 15:30. Dobry czas na wiadomości. Te najważniejsze ma dla was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wyroku w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim, ponadto o założeniach horyzontalnego rozkładu jazdy, a w sporcie ostrowska mistrzyni sprintu w walce o powrót do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia Anita, w którą wjechało rozpędzone BMW prowadzone przez pijanego 26-latka. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Rodzina zabitej domagała się 20 lat więzienia.
3: Anita wraz ze swoim partnerem wracała do domu. Od bloku, w którym mieszkali, dzieliły ich metry. W okolicach ulicy Piłsudskiego i Wysockiej po godzinie 4:00 w parę idącą drogą pieszo-rowerową wjechało rozpędzone BMW. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kobieta w zdarzeniu z pojazdem nie miała szans. Zmarła. Mundurowi sprawcę zdarzenia zatrzymali kilkadziesiąt minut później w Przygodzicach. W organizmie miał 2 promile alkoholu. Okazało się, że wraz z nim autem jechała 26-letnia pasażerka z zawodu pielęgniarka, która również nie udzieliła pomocy Anicie. Obojgu postawiono zarzuty. Danielowi Z. jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca tragedii oraz nieudzielenia pomocy potrąconej 37-latce, a jego pasażerce nieudzielenia pomocy. Oboje przyznali się do postawionych im zarzutów. Proces ruszył w maju przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok zapadł 21 lipca. Daniel Z. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a rodzinie Anity ma zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki. Jadąca z nim kobieta za nieudzielenie pomocy 37-latce otrzymała karę grzywny. Prokuratura domagała się 16,5 roku więzienia, rodzina zmarłej maksymalnego wyroku, czyli 20 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy. Plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
4: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina, a oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radiu Centrum kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przejazdu skróci się odczuwalnie. Kontuzja i 2 miesiące przerwy w treningach okazały się górą nie do pokonania. Mowa o Indze Kenickiej, która straciła cały sezon letni. Mistrzyni sprintu z klubu sportowego Stal Ela Ostrów nie tylko nie zdążyła z przygotowaniami na młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, ale także na nadchodzące 102 PZL Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Inga Kenicka, jak powiedziała Radiu Centrum, już trenuje, ale formy, by walczyć z najlepszymi, nie udało się zbudować, co sprawia, że jest rozczarowana, ale jednocześnie już myśli o kolejnym sezonie halowym.
5: Trochę tak, bo faktycznie przez te ostatnie tygodnie próbowaliśmy trenować pod ten start, staraliśmy się wrócić, no ale jednak te 2 miesiące wykluczenia z treningu spowodowały, że nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego odpuszczamy ten sezon i przygotujemy się na następny halowy.
6: No zdrowia się nie oszuka, niestety.
5: Zgadza się, zdrowie jest jednak najważniejsze, więc nie chcemy też ryzykować. No i po prostu przetrenujemy teraz ten okres, wzmocnimy się i będziemy startować dalej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Inga Kanicka. Nazwisko Kanicka pojawi się jednak na Mistrzostwach Polski w Białymstoku. Młodsza siostra Kanickich, Lena, mistrzyni Polski do lat 20 w skoku w dal, powalczy w tej konkurencji z najlepszymi w kraju wśród seniorek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 16, więc czas na pierwszą popołudniową rundę po drogach południowej Wielkopolski, którą rozpoczynamy od Kalisza. Nie jest Kalisz wyjątkowo zakorkowany, jednak widać na drogach lato i wakacje i czas urlopów, ale jest kilka takich punktów, w których postoicie albo pojedziecie nieco wolniej. To m.in. krzyżówka Wojska Polskiego oraz ulicy Poznańskiej, do tego Podmiejska i Stanczukowskiego, gdzie drogowcy już rozpoczęli remont. Proszę uważać na Górnośląskiej, na wysokości Serbinowskiej po obu stronach prace na przystankach, które zostały przeniesione. Autobusy zatrzymują się tam na pasach ruchu, więc ostrożności w tej okolicy nigdy za wiele. Wyjeżdżamy z Kalisza. Droga krajowa numer 12 z Duny Opatówek, ta okolica nadal w remoncie i tutaj w godzinach szczytu, także teraz sporo samochodów, ruch miejscami odbywa się wahadłowo, bo trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na drodze numer 12 na odcinku Kalisz-Pleszew ruch odbywa się bez problemu. Na drodze numer 25 również. Jedziemy do Ostrowa. W Czekanowie zatrzymujemy się na światłach, ale tylko na moment. W Ostrowie Wielkopolskim drogowców spotkacie na Leduchowskiego, którzy rozpoczęli tam już intensywne prace na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Strzeleckiej i także ulica Wrocławska. Na samym środeczku już ciężki sprzęt, już praca, ale póki co jeszcze bez większych utrudnień w ruchu. No i oby tak właśnie pozostało. A jeżeli widzicie utrudnienia na drogach, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Cały czas trwają prace nad ostateczną wersją tego, jak będą wyglądać przeglądy techniczne. W planach są m.in. odczyty danych o spalaniu, obowiązkowe zdjęcia samochodu i znacznie wyższa opłata za spóźnienie lub negatywny wynik z powodu niewykonanej akcji serwisowej. Ale to jeszcze przedmiot dyskusji. Konkrety poznamy prawdopodobnie za kilka miesięcy.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz. W ramach programu BMW Service 4 Plus. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.
8: Radio na wakacje.

Za 10 minut będzie godzina 16, za nami już Mundial Piłkarski 2026, no ale jeszcze słów kilka o tym Mundialu, bo właśnie czytam w sieci, że David Beckham, który jednak jest już emerytowanym piłkarzem reprezentacji Anglii, byłym kapitanem, zarobił podczas tego Mundialu, uwaga, aż 19 milionów funtów, mimo że nie grał. Zrobił to na kontraktach reklamowych i sponsorskich związanych z mistrzostwami. No i to jest kwota, która przewyższa łącznie wszystkie premie dla piłkarzy i sztabu reprezentacji Anglii, która jednak dotarła na tym Mundialu bardzo, bardzo wysoko. I w tym momencie ja zaczynam rozumieć naszych piłkarzy. Im się po prostu na ten Mundial nie opłacało wyjeżdżać.

0: To Marehead muzycznie na 106,4 FM. Za 6 minut 16 za chwilę wiadomości, a w nich m.in. o tym, o ile więcej kosztuje nas tankowanie.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: To popołudnie jest słoneczne, ale może się to zmienić. Więcej chmur wieczorem na południu Wielkopolski. Z dobrych wiadomości jest jedna, nie będzie już dzisiaj padać. Na termometrach 21 stopni w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, wieczorem około 18, a noc chłodna jak na połowę lipca, bo tylko 13 stopni. Warunki biometeo dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
4: Która stawia zarzuty za pobicie.
1: 4 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
5: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
4: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 złotych poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie.

0: przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
0: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Średnia cena euro tej porze to 4,33 zł. Dolar amerykański 3,79, frank szwajcarski 4,67, a funt brytyjski to już 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 16:04, a kolejną godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od nowego numeru Oceany na lato i na wakacje. Oczywiście Sunshine.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 18 minut po 16. Byliśmy już dzisiaj w kinie, a co powiecie na kino plenerowe? Sprawdzam pogodę. 25 lipca powinno być całkiem przyjemnie w Antoninie, bo o antonińskie kino teraz zahaczamy. 25 stopni, dobrze, jest okej. Zaglądamy do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tam 25 lipca tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego. To już niebawem. Wydarzenie, które połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film pod rozgwieżdżonym niebem. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego, koncert kwartetu, polskie i zagraniczne przeboje będą lat 70. Będzie także rozmowa z Tomaszem Raczkiem, doskonale znanym krytykiem filmowym, który odwiedzi Antonin i na finał pokaz filmu Con Amore w reżyserii Jana Batorego. Start o 18.30 na terenie Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Przypomnę, to już podczas tego weekendu, sobota, popołudnie, wieczór warto spędzić w Antoninie. A piszemy o tym dla Was na rc.fm.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: To będą

0: wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
6: Reklama.

0: Bruno Mars muzycznie za nami. Popołudnie i czas na wiadomości o 16.30. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest pomysł na nieużywany budynek szpitala w Murowańcu, ponadto wysokie stanowiska kaliskich spółek dla rodziny radnego, a na koniec sport i transfer zawodnika za Miedzę.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jest pomysł na zagospodarowanie budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym w Murowańcu. Nieruchomość należała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na czerwcowej sesji sejmiku radni zdecydowali, że przekażą ją na własność gminie Koźminek, na której terenie się znajduje, i oba samorządy wspólnie zagospodarują nieużywany od lat obiekt.
4: Wspólnie z panią Moniką Nowak, burmistrzem Koźminka, doszliśmy do porozumienia, że gmina przejmie ten obiekt i go zagospodaruje na własne cele. Ale my również planujemy w tym miejscu utworzyć taki ośrodek niemarnowania żywności, który będzie zajmował się propagowaniem właśnie tej idei, więc wspólnymi siłami będziemy z gminą Koźminek ten obiekt zagospodarowywali, natomiast formalnie właśnie przekazujemy gminie tą całą nieruchomość właśnie po to, żeby ją uratować przed zniszczeniem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Teraz ruch po stronie samorządu gminnego, który musi oficjalnie przejąć nieruchomość, ale jak poinformowała Radiu Centrum burmistrz Monika Nowak, trwają ustalenia, na co zostanie wykorzystana ich część budynku. A jeśli chodzi o samorząd województwa wielkopolskiego, to ten od lat realizuje wieloaspektowy program niemarnowania jedzenia, od edukacji przez tworzenie jadłodzielni do przekazywania organizacjom mobilnych kuchni polowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Do historii kliskiego samorządu ma szansę przejść fakt, że obie pociechy radnego miejskiego Mirosława Gabrysiaka pełnią kierownicze role w spółkach ściśle związanych z miastem Kalisz, miastem, w którego radzie zasiada ich ojciec, zwolennik obecnego prezydenta.
5: Córka Katarzyna została dyrektorką w kaliskich wodociągach. Syn Przemysław został prezesem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tato, Mirosław Gabrysiak, z zawodu lekarz, jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kalisza i radnym z ramienia Komitetu Wyborczego Krystiana Kinastowskiego Koalicja Kaliska. Czy jest czego gratulować, pozostawiamy do oceny słuchaczom. Więcej na ten temat w artykule Gabrysiakowie na naszej stronie internetowej. Tomasz Gmys, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Występował z powodzeniem w Kaliszu, a teraz zmienił barwy klubowe i zagra u lokalnego rywala Rebud KPR Ostrowi. Mowa o Portugalczyku Joel Ribeiro, który już trenuje ze swoim nowym zespołem, a przeciwko byłej drużynie zagra dosyć szybko, bo pod koniec sierpnia dojdzie do derbowego sparingu, a w trzeciej kolejce Orlen Superligi pojedynku Kalisko-Ostrowskiego w Kaliszu. O powodach zmiany barw klubowych Ribeiro, który nauczył się języka polskiego, opowiedział Radiu Centrum.
6: Bo Ostrowie grał bardzo dobrze ostatnie sezony, dwa lata. Grali też Europa. Ja chciałem rok prosto robić i grać też Europa i to był chyba super decyzja. I teraz jestem tu i chcę też dobry wynik zrobić z drużyną i jestem zadowolony i szczęśliwy i chcemy teraz wszystko wygrać.
7: Jak ci się podobała atmosfera tutaj w Ostrowie na meczach? Bo na pewno byłeś nie tylko przy okazji derbów.
6: No tak, tak, to super. Derby są naprawdę super. Dużo ludzi, super atmosfera.
2: Powiedział Radiu Centrum portugalski rozgrywający Joel Ribeiro. W Rebud KPR Ostrowi zagra ze swoim rodakiem. Ostrowski klub pozyskał bowiem reprezentanta Portugalii na pozycję bramkarza Diogo Valerio.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 17, więc sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Niewiele się zmieniło w ciągu tej godziny. Nadal najważniejsze drogi krajowe przejazdne, a postać trzeba na drodze numer 12 na wysokości Zdun i zjazdu w kierunku Szałego, gdzie drogowcy cały czas działają. Rozstawili ciężki sprzęt, a efekt to m.in. ruch wahadłowy, tymczasowa organizacja ruchu, no i oczywiście przymusowy postój w tej okolicy. W Kaliszu więcej aut teraz na krzyżówce Wojska Polskiego oraz Stawiszyńskiej, miejscami na Podmiejskiej oraz skrzyżowaniu Wojska Polskiego i ulicy Poznańskiej. Trasa do Ostrowa przebiega bez większych utrudnień w samym Ostrowie Wielkopolskim. Trochę więcej samochodów w centrum miasta, m.in. na Piłsudskiego i na ulicy Raszkowskiej, a drogowców spotkacie na Leduchowskiego. I jeszcze zaglądamy do Krotoszyna, który jest o tej porze dość zatłoczony, m.in. ulica Mickiewicza, tam postoicie, Sienkiewicza przy dojeździe do Mickiewicza, Koźmińska i także oczywiście Raszkowska przy dojeździe do Ronda 600-lecia Krotoszyna. To kolejne miejsca, w których trzeba zwolnić.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Producenci samochodów prześcigają się w ofertach. Jak bardzo może być luksusowo? Otóż może być. Jeden z producentów zaproponował ostatnio auto, SUVa, gdzie przednie siedzenia oferują masaż wibracyjny, a w tylnych fotelach pojawiła się nowość – masaż łydek. No cóż, zdecydowanie luksusowo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Jasne.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz. W ramach programu BMW Service 4 Plus. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Reklama.
8: Radio na wakacje.

0: To Patrycja Markowska, 11 minut przed godziną 17. Szkoły są przed pierwszym dzwonkiem, wakacje jeszcze trwają, ale okazuje się, że brakuje nauczycieli. Wakatów jest mnóstwo i o tym powiemy w wiadomościach punktualnie o 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
4: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach kulturalnego lata w mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
5: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: Za 6 minut będzie już godzina 17. Panowie z Lady Punk przed 17 śpiewają od lat o tym, żeby tego Titanica zostawić i różnie z tym bywa. Ale no cóż, wróćmy do dobrego grania. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i polecam popołudnie oraz wieczór, które ma dla Was pełne muzyki i dobrych wiadomości, oby Damian Klimiński. Tomek Michalak, do usłyszenia. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Prognozowanych na dzisiaj 20 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski mamy właśnie w tym momencie. Cieplej raczej już nie będzie. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 13 stopni. Zachmurzenie, ale ze sporymi przejaśnieniami. Słaby wiatr wieje z zachodu. Opady mogą pojawić się nad ranem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny.
3: Szkoły
1: i Polska.
3: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady. Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
4: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
3: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
5: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
3: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
3: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
7: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
3: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
8: Nie ma wakacji od mycia rąk,
3: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
8: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
3: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli krótko mówiąc, myjemy rączki, jak w zwyczaju miał mówić przecież Rysiek z Klanu. Pamiętamy kultowa postać. 3 minuty po godzinie 17. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. W środku tygodnia, szczęśliwie jeszcze nie w środku.

0: Ogłoszenie.
1: Energa Ciepło Kaliskie spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci ciepłowniczej 24 lipca od godziny 7 wstrzymana zostanie całkowita dostawa ciepłej wody użytkowej do budynków w rejonie osiedla Korczak Nowy w Kaliszu. Ulice Batalionu Parasol 2, 4, 6, Korczak 4, 6, 6A, 8, 8A, B, C, 14, 15, 19, 19A, ABC, 24C, 24D, 24E, 30, 32, 34, 40, 42, 46 oraz ptasia 12, 14, 16, 18, 20, 22. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 993, a także pod numerem 62 528 44 oraz pod numerem 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

środek tygodnia i 22 lipca w kalendarzu. 15 minut w tej chwili już po godzinie 17. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych między innymi dzień tego organu, który odpowiada na co dzień za to, żebyśmy pamiętali te wszystkie hasła, te wszystkie loginy, adresy i zadania, które na dziś sobie na przykład i kolejne dni zaplanowaliśmy, czyli mózg. Każdy ma, nie każdy używa, niektórzy tak żartują. Przy okazji takiego święta zachęcam do tego, żeby z tego organu oczywiście dzisiaj jak najbardziej pokorzystać. Może jakaś krzyżóweczka wieczorem, albo interesująca i wnikliwa rozmowa. Na przykład z Magdą, Bolesławem, Ledą, Marią, Cyrylem czy Leną, bo to są nasi dzisiejsi solenizanci, którym życzymy wszystkiego najlepszego. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitury!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
7: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: W rezerwacie archeologicznym na Zawodziu jedna z chat stoi spalona. Jedna z słuchaczek pyta też o jej los, a co ta chata tam robi? No, spłynęła kilka lat temu. Jakie będą jej dalsze losy? Cóż, okazuje się, że całkiem wpasowuje się ona w średniowieczny krajobraz wioski z tamtej epoki. Więcej o tej chacie i jej losach opowiemy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu 17:30. Później wyjedziemy na drogi i sprawdzimy aktualne utrudnienia.

0: Życie jest życie, Opus, Life is Life. A co w tym życiu w regionie naszym, czyli na południu Wielkopolski, słychać? To jest ten czas, kiedy sprawdzamy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spytamy o spaloną chatę na Zawodziu, opowiemy o kaliskich ogrodach deszczowych, a na koniec sport i złota sztafeta.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na Zawodziu stoi spalona chata i to już od kilku lat. Czy zostanie odbudowana? Pyta słuchaczka Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. Nie będziemy tego budynku odbudowywać, ponieważ chata sama w sobie zupełnie przez przypadek stała się jednym z ciekawszych eksperymentów archeologicznych ostatnich lat w Polsce, odpowiada Michał Antoniak z rezerwatu archeologicznego na Zawodziu. A mowa o chacie, która została zbudowana jako średniowieczna karczma w marcu 2023 roku. Drewniany budynek spłonął od iskry, która spaleniska strzeliła w strzechę i początkowo był pomysł odbudowy, ale po naradach ekspertów uznano, że będzie przykładem zagrożenia ogniem w średniowieczu oraz obiektem badań.
4: I na ten moment ona będzie eksponowana w ten sposób. Tym samym będziemy badać jej dekompozycję, czyli proces rozkładu tego budynku. Obiekt tego typu jest w tej chwili bardzo ciekawym materiałem badawczym dla archeologów na przykład, którzy mogą badać to średniowieczne czy starożytne pożarnictwo drewnianych budynków na materiale porównawczym bieżącym. I to jest trochę przewrotne, ale ekspozycja, która znajdowała się w tej chacie, czyli rekonstrukcje przedmiotów, są dzisiaj pewnego rodzaju materiałem referencyjnym, gdzie można przełom z ceramiki porównywać z oryginalnymi fragmentami ceramiki popożarowej z dawnych czasów.
2: Wyjaśnił Michał Antoniak. I archeolodzy korzystają ze spalonej knajpy pod obalonym bożkiem, jak się pierwotnie nazywała. Od momentu spalenia powstały dwie prace badawcze zwieńczone publikacją artykułów naukowych. Jeden autorstwa Jana Ledwonia Malonga z udziałem Michała Antoniaka był publikowany na międzynarodowej platformie archeologii eksperymentalnej EXARC, a drugi autorstwa związanej z Zawodziem Joanny Proficz, która z kolei bada roślinność na terenie spalonej chaty.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Tegoroczne lato jest deszczowe, ale Wielkopolska od lat stepowieje. O oszczędzanie i gromadzenie wody apelują ekolodzy, naukowcy i politycy, a jednym z takich rozwiązań są miejskie ogrody deszczowe. W Kaliszu mają być dwa takie. Jeden już powstaje przy ulicy Górnośląskiej 37, a drugi jest planowany na skwerku u zbiegu Górnośląskiej i Cmentarnej.
5: Ten ogród deszczowy polega na gromadzeniu wody z dachu. Tam na przykład na Cmentarnej i Górnośląskiej jest budynek MZBM-u i będzie odprowadzenie wód opadowych do tego ogrodu deszczowego. Są specjalne podłoża filtracyjne i ta woda jest gromadzona. Będzie taki zbiornik. Jeżeli będą rzeczywiście wody opadowe w tym momencie, to ona będzie odparowywała z powrotem do atmosfery. Natomiast to będzie suche takie podłoże przygotowane do gromadzenia wody. Dzisiaj nie powinniśmy oddawać do kanalizacji deszczowej tej wody, powinna być zagospodarowana w miejscu powstawania.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Na ten cel miasto Kalisz pozyskało dotacje z Unii Europejskiej w ramach rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w państwach wspólnoty. Tworzenie ogrodów deszczowych w mieście to jeden z punktów miejskiego projektu, na który samorząd otrzymał ponad 21 milionów złotych. Zdobyli złoto, ale dopiero po przyjeździe do Ostrowa zdradzili, jakie były kulisy wywalczenia tytułu Mistrzów Polski do lat 20. Mowa o sprinterach Stali Ostrów, którzy z Zamościa wrócili ze złotymi medalami. Dla kończącego sztafetę Kacpra Górskiego to zwycięstwo miało wyjątkowy smak. Był to nie tylko jego pierwszy medal, ale także fakt, że dokończył sztafetę pomimo odnowienia się urazu mięśnia dwugłowego, mówią Radio Centrum Eryk Krakowski, Kacper Górski i Nataniel Jędraszyk.
6: Czujemy dumę, czujemy, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli wygraliśmy sztafetę.
7: A ty to chyba w ogóle, no jesteś mega szczęśliwy, pomimo tego, że z kontuzją dobiegłeś, no jednak jest to złoto.
8: No jest to złoto, jestem bardzo zadowolony, jest to mój pierwszy medal. Na pewno dodało mi to do takiej pewności siebie właśnie. No i nie wolno odpuszczać, trzeba trenować dalej i czekać na następne sukcesy.
9: No ogólnie dzięki naszemu podejściu byliśmy w stanie wywalczyć to, co wywalczyliśmy, bo no, nie poddaliśmy się mimo no, niezbyt kolorowego piątku i no, startów niektórych słabych. No daliśmy radę przetrwać całe te mistrzostwa i w ogóle warunków tych słabych. No daliśmy radę osiągnąć to, co chcieliśmy osiągnąć.
2: Czwarty ze złotej sztafety 4x100 metrów Nikodem Ziemniak jest na tyle wszechstronnym sprinterem, że dołożył jeszcze brązowy krążek w sztafecie 4x400 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
11: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Warunki pogodowe do jazdy dzisiaj bardzo dobre, ale jeśli chodzi o miejsce, gdzie tych samochodów jest w tej chwili nieco więcej, to m.in. samo centrum miasta, takie ulice jak Aleja Wojska Polskiego czy Górnośląska. Tutaj ten ruch jest wyraźnie większy, ale bez żadnych utrudnień. Wszędzie raczej na to pierwsze zielone światło powinniście się załapać, ewentualnie poczekać na drugie bardzo cierpliwie. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie spotkacie na trwające prace drogowe, no to przypomnę, że ulica Złota jest jednokierunkowa. Brak wjazdu w ulicę Złotą od ronda Żołnierzy Niezłomnych. Te utrudnienia cały czas pozostają i między innymi mamy także przebudowę ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Szczęśliwie w tym miejscu jeszcze bez żadnych większych utrudnień, poza wyłączonym między innymi fragmentem chodnika dla pieszych łączących Dobrzecką z ulicą Korczak, ale biorąc pod uwagę szerokie plany dotyczące tego miejsca, to sporo tam na pewno będzie się jeszcze w następnych tygodniach, miesiącach działo. Mamy w Kaliszu także utrudnienia na Górnośląskiej, miejsce oznaczone pachołkami, wymiana kostki brukowej na przystankach autobusowych po obu stronach. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, dokładnie tutaj cały czas postępują prace. Tam zdecydowanie zwolnicie, podobnie jak zwolnicie na drodze 36, droga za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny. W samym Ostrowie Wielkopolskim także mamy remont m.in. ulicy Wrocławskiej. A w Krotoszynie utrudnienia na Raszkowskiej na wysokości świateł oraz prace na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
11: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa bardzo mocno na ceny paliw. Ropa znów w górę. Do tego dochodzą jeszcze działania Hutich, które jeszcze dodatkowo podnoszą ceny. Ropa naftowa na światowych giełdach drożeje coraz szybciej. Polski rząd na razie nie przewiduje przywrócenia pakietu CPN, a ropa jest najdroższa od niemal 6 tygodni. Sam Donald Trump bagatelizuje perspektywę rozmów pokojowych z Iranem, a rynek wyraźnie na to wszystko reaguje. Na ten moment dokładnie ropa Brent to niemal 94 dolary za baryłkę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: guściku masz, co tu za piosenka?
1: Będziemy zgadywać. Zobaczymy, czy ktoś skuma, co to za piosenka. To się okaże. Do wygrania, a niech to będzie jeden z naszych radiowych gadżetów. Wyjątkowy kubeczek Radia Centrum czeka na osobę, która dodzwoni się jako pierwsza i weźmie udział w naszym konkursie. Zatem pozostaje mi tylko przypomnieć numer telefonu do studia. To 88 400 106 i 4, i czekam na pierwszy telefon. 88 400 106 i 4. Kto pierwszy się dodzwoni, odpowie, rozwiąże łamigłówkę językowo-muzyczną, ten taki konkursik, ten taki kubeczek w prezencie otrzyma. Więc czekam na pierwszy telefon.

0: Ciku masz, co ty o za pisenka?
1: No właśnie, zobaczymy, czy sobie poradzi z takim zadaniem nasza słuchaczka Ewa, która ze mną na antenie i jako pierwsza się do nas dodzwoniła. Cześć Ewo, witam już oficjalnie na linii.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Słuchaj Ewo, sprawa jest taka, że taka niespodzianka. Poznaj Macieja, bo zdradzę, że w studiu jest z nami ekspert, jeśli chodzi o francuskie piosenki i on będzie miał dla ciebie pewne zadania.
3: Cześć Ewa, czy ty parlez-vous français?
2: No,
3: ale to bardzo dobrze, bo piosenka jest bardzo sympatyczna, doskonale znana. No i twoja rola teraz, najważniejsza. Wsłuchaj się w tę piosenkę.
4: Chalupa, bienvenue.
2: Chalupa, welcome to.
3: Genialnie, kubek.
1: Ale szybko. Macieju, szybko sobie poradziła nasza słuchaczka.
3: Błyskawicznie, błyskawicznie. Jeszcze chciałem tak bardzo powiedzieć Ewie, że dostanie kubek Radia Centrum, a kawa w tym kubku ma dodatkowe wibracje. I co ty na to?
2: Bardzo się cieszę.
1: Czy Maciej w zestawie z tym kubkiem, rozumiem, do towarzystwa i do tej kawy?
2: Bardzo chętnie.
3: Okej, merci.
1: No to miło było poznać, słuchajcie. To był Maciej, a Ewo, dziękuję ci serdecznie. Zapraszam po kubeczek. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
5: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Cali.

0: out of luck. Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Coraz goręcej. No i niestety w związku z tym, jak co roku już powoli zaczynamy do tego niestety się przyzwyczajać. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech, ale i w Grecji. Do tematu wrócimy niebawem już o 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: No i koniec dobrego. Niestety to był tylko chwilowy, bardzo przyjemny co prawda przebłysk pogodowy i takie okienko pogodowe dziś, ale jutro wracają chmury i wracają opady deszczu. Tego deszczu ma być jutro całkiem sporo, na termometrach maksymalnie 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku, mówi premier Donald Tusk.
4: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
3: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
5: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
3: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
6: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć tak na kilka ładnych lat do przodu.
3: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest pięcioma gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.

0: Ale Madryt.
1: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną dwa polskie zespoły. GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żylina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No mówiłem, że jak zakończy się mundial, to i tak będzie co oglądać, jeśli chodzi o piłkę nożną. Nasza Serie A, nasza polska La Liga, czyli Ekstraklasa, wystartowała i już się dzieje. 6 minut po godzinie 18 gramy. Kolejna godzina z Radiem Centrum w głośnikach. Sam Fender i Olivia Dean.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

Macie plany na wieczór? To może Odyseja. Christopher Nolan starał się, męczył, pracował, no i stworzył kolejne arcydzieło kinowe, które już na was czeka, także w kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. To jest ten gość, który na końcu ma takie hity jak Interstellar, jak Oppenheimer jeszcze nie tak dawno, no a teraz czas na sięgnięcie do historii, to tej najodleglejszej historii, do starożytności, do Homera, do Odysei właśnie. Odyseja na ekranie kina Centrum już dziś o godzinie 19, ale w kolejnych dniach także atrakcji kinowych i w naszym repertuarze nie zabraknie, w repertuarze kina Centrum Minionki i Straszydła. To dla dzieci jutro o 15.20, także zaproszenie o godzinie 17, a w piątek, jak to w piątek, coś nowego, premiery i nowości, czyli tym razem będzie to włoska, lekka, przyjemna, w sam raz na wakacje włoska komedia pod tytułem O czym sobie nie mówimy. To w najbliższy piątek o 16.50.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Remont dachu na Zabytkowej wieży ciśnień to w Kowalewie. O tym będziemy mówić już niebawem, ale także sprawdzimy temat finansowania ostrowskiego sportu. Do tematów wrócimy już o 18.30.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
6: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Zbliża się 18.30, czyli czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o grobie weterana walk o wolność i niepodległość Polski, remoncie dachu na zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie, a na koniec finansowanie ostrowskiego sportu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Grób pochodzącego z Ostrzeszowa, a spoczywającego w Laskach świętej pamięci Józefa Ślęka został oznaczony znakiem Grób Weterana Walki o Wolność i Niepodległość Polski. Wydarzenie miało uroczysty charakter i zgromadziło najbliższych żołnierza, miłośników lokalnej historii oraz samorządowców.
4: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy spotkali się przy grobie weterana. Tam wnuk Józefa Ślęka, Filip Ślęk, przypomniał, że jego dziadek miał 12 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Od razu zaangażował się w walkę z okupantem, wstępując w szeregi Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Przeszedł też przez niemieckie obozy koncentracyjne. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w Laskach w powiecie kępińskim i do śmierci w 2006 roku dzielił się doświadczeniami z czasów wojny. Inicjatorem upamiętnienia mogiły Józefa Ślęka był pochodzący i mieszkający w Kluczborku Damian Miś, który wraz ze stowarzyszeniem Socjum Kępno i Okolice oraz rodziną Ślęków przygotował oznaczenie. Inicjatorzy przedsięwzięcia apelują teraz do mieszkańców o zgłaszanie kolejnych grobów weteranów, które również powinny zostać objęte takim upamiętnieniem. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Rozpoczęły się prace przy zabytkowej wieży ciśnień w Kowalewie pod Pleszewem. Remont dachu ma zabezpieczyć obiekt z 1941 roku i pozwolić zachować go w dobrym stanie technicznym. Na decyzje dotyczące jego przyszłego wykorzystania trzeba będzie jeszcze poczekać.
5: Kolejowa wieża ciśnień stoi niedaleko budynku dworca przy nowym parkingu. Została wybudowana przez Niemców w 1941 roku w ramach programu OTTO, który dotyczył rozbudowy infrastruktury kolejowej i przygotowującej zaplecze transportowe do planowanego ataku na Związek Radziecki. W ramach programu na okupowanych terenach powstawały m.in. charakterystyczne znormalizowane wieże ciśnień służące do zaopatrywania parowozów w wodę. Podobne obiekty z tego okresu można znaleźć także na stacji w Kaliszu i na stacji w Sieradzu. Wieża w Kowalewie do dziś zachowała swój charakterystyczny wygląd. Na jej szczycie znajduje się ozdobna metalowa kula, a w górnej części zamontowano anteny telefonii komórkowej. Choć rozpoczęte prace na wieży są ważnym krokiem w utrzymaniu zabytku, na razie mają charakter zabezpieczający, a na decyzje dotyczące przyszłego zagospodarowania wieży trzeba będzie jeszcze poczekać. Remont dachu nie jest jedyną inwestycją prowadzoną w rejonie dworca. Miasto zapowiada również budowę 10 dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku stacji, bo teren przed dworcem i droga dojazdowa należą do powiatu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Powraca temat finansowania ostrowskiego sportu. Prezydent miasta złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie klubów sportowych. Nie wiadomo za to, czy dojdzie do reformy całego systemu finansowania sportu zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim w wersji złożonej przez grupę radnych.
6: Temat finansowania ostrowskiego sportu już od kilku tygodni rozpala nie tylko środowisko sportowe, gdyż zdążył się stać już powodem politycznych sporów pomiędzy większością radnych w Radzie Miejskiej i prezydent miasta. Z nową inicjatywą w tym zakresie wyszedł wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski.
7: Przedłożyliśmy przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchwały i wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, na której chcemy ponownie zawalczyć o kolejne pieniądze na ostrowski sport. Taką próbę podjęliśmy już w czerwcu 24 czerwca, jednak nie zyskała ona wówczas aprobaty radnych miejskich, radnych większościowych, po czym ci sami radni są skłonni przeznaczyć nawet większe pieniądze. Problem polega tylko na tym, że poza pieniędzmi, na które wskazaliśmy wówczas, innych wolnych środków w budżecie miasta nie ma. Wnioskujemy zatem ponownie o przekazanie 1 700 000 zł celem wsparcia ostrowskiego sportu.
6: Przypomnijmy, że poprzednia próba zwołania nadzwyczajnej sesji nie powiodła się z powodu zbyt małej frekwencji. Tym razem nie powinno być takiego problemu. problemu, gdyż radni zadeklarowali gotowość do spotkania. Gorzej z przedłożonym przez radnych planem kompleksowej reformy finansowania sportu zawodowego w Ostrowie. Sebastian Górski zwraca uwagę, że już 8 czerwca prezydent miasta powołała do tego specjalny zespół, składający się także z przedstawicieli wszystkich klubów obecnych w Radzie Miejskiej. Projekt złożony przez radnych budzi jego zdaniem wiele kontrowersji i niejasności. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut, dokładnie tyle pozostaje do godziny 19, a w ogłośnikach już on, Pitbull i Back in Time.

0: teraz konkurs. Ciku, masz co ty o za piosenka?
1: No właśnie, zobaczymy, czy są z nami osoby po drugiej stronie, na linii już za chwilę, które zorientują się, jaka to piosenka, chociaż nie śpiewana po polsku, a po francusku. Numer telefonu do studia oczywiście już przypominamy, 88 400 106 i 4. I ja odbieram pierwszy z telefonów. Do wygrania przypomnę nasz radiowy kubeczek, do kogo on trafi, wyjątkowy, kto będzie z niego pił kawę. Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
2: Izabela.
1: Jeszcze raz powtórzysz?
2: Izabela,
1: piękne imię. Izabel śpiewał kiedyś Charles Aznavour, nawet jeśli chodzi o francuskie piosenki, ale na francuskich piosenkach to się zna najlepiej on. Maciej, bonjour, jest z nami.
3: Bonjour, Izabel. Jak się czujesz?
2: Dobrze.
3: Dobrze, a jak twoja znajomość piosenek, które mamy tak specjalnie trochę zakamuflowane językiem francuskim?
2: No, bardzo kiepsko, powiem szczerze.
3: No dobra.
1: Ale będziemy podpowiadać i myślę, że poradzisz sobie, bo tę piosenkę zna chyba każdy w Polsce. W jakim by języku nie była zaśpiewana, to damy radę. To co, próbujemy?
2: No, musimy, koniecznie.
1: Okej. Okay.

0: Coś świta, Izabela?
1: Ale to Małgośka przy
0: domu. To Małgośka, nie Izabela, nie Małgośka.
1: Tak.
0: A, to ty Izabela, a Małgośka była w tle, tak? To się zgadza.
1: Tak.
0: Wszystko jasne, okay.
2: I o to nam chodziło. Dla ciebie kubek Radia Centrum z pyszną kawą do wypicia oczywiście później.
1: Bardzo dziękuję.
0: No to słuchaj, jeszcze fanfary i jingle dla ciebie. Radio Centrum. Maciej, tak zastanawiam się, póki Izabela z nami, z tym pięknym też francuskim z tym imieniem, to może jakieś pozdrowienia jeszcze będą, co?
2: Izabelo?
1: Dla całego Radia Centrum.
0: O, dziękuję.
1: Dla mojej siostry Danusi.
2: Merci, merci.
0: No to pozdrawiamy gorąco. Nie rozłączę się jeszcze, zostań na momencik na linii, dobrze? Dziękuję bardzo.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Calais.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
6: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Reklama.

0: 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy. Doloty właśnie mają miejsce i to jest impreza, która odbywa się w Michałkowie, czyli pod Ostrowem Wielkopolskim, i dzisiaj bardzo mocny akcent lokalny z Ostrowem związany właśnie, ale więcej o tym wszystkim opowie nam oczywiście nasz korespondent sportowy, który śledzi całe te mistrzostwa specjalnie dla nas, Maciej Kmiecik. Halo Maćku!
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kończy się piąta konkurencja szybowcowych mistrzostw Europy. W zasadzie jest to zadanie numer 6, aczkolwiek piąte zadanie było anulowane w klasach standard i 15-metrowej. Zaczynamy właśnie od tych dobrych wieści z klasy standard, w której rywalizuje reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk, który dziś okazał się najlepszy. Osiągnął najlepszą prędkość 109,5 km na godzinę. Wyprzedził Belga Jerona Jenena i Francuza Filipa Latte. Zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego tym samym awansował w klasyfikacji generalnej o 7 pozycji, z 16 miejsca przesunął się na 9, ale niestety wciąż do podium strata powyżej 200 punktów. Ta strata wynika z tego, że w trzeciej konkurencji Łukasz Błaszczyk niestety lądował w polu, stracił bardzo, bardzo dużo punktów i choć dzisiaj do dorobku dopisał 1000 oczek, to jednak nadal jest poza tą strefą medalową. W strefie medalowej jego rodak, reprezentant Polski Jakub Barsz, który utrzymuje trzecie miejsce. Na drugim wspomniany wcześniej Belg, a liderem cały czas Holender Robin Smith. To rywalizacja w klasie standard. Najciekawiej jest w klasie 15-metrowej, w której walka o Mistrzostwo Europy, o medale toczy się pomiędzy dwójką Polaków a Brytyjczykiem. I dziś wygrał właśnie zawodnik z Wielkiej Brytanii, Timothy Scott, który wyprzedził obrońcę mistrzowskiego tytułu Łukasza Grabowskiego i Jacka Flisa, drugiego z reprezentantów Polski w tej klasie. Trzeci Paweł Wojciechowski, dzisiaj gorszy występ, 19 miejsce. No jeśli chodzi o klasyfikację generalną właśnie w tej klasie, na pierwsze miejsce awansował Timothy Scott, Brytyjczyk, który o zaledwie 13 punktów wyprzedza Łukasza Grabowskiego i troszeczkę większą przewagę ma nad Jackiem Flisem. Niewiele traci też Holender Keith Bruins, ale wydaje się, że raczej pomiędzy dwoma Polakami a Brytyjczykiem rozstrzygnie się kwestia medali, w tym tytułu mistrza Europy w klasie 15-metrowej. Jutro niestety ciężko może być rozegrać szóste zadanie, szóstą konkurencję, bo warunki atmosferyczne ponownie mogą nie dopisywać pilotom. Jeszcze jest nadzieja i szansa, że uda się w piątek rozegrać finałową, ostatnią konkurencję, bo w sobotę przed południem w Michałkowie będzie rozdanie medali, rozdanie nagród tych 24 szybowcowych mistrzostw Europy. Najgorzej, jeśli chodzi o Polaków, wygląda sytuacja w klasie klub. Tutaj konkurencję dzisiejszą wygrał Włoch Ferenc Tamás przed Litwinem Gwidasem Sabeckisem i Węgrem Giorgi Guliasem. Czwarty był Alexandre Firenze, jeden z faworytów z Francji. Polacy dosyć daleko, 14 miejsce ex aequo Mikołaj Zdun i Tomasz Rubaj. I w klasyfikacji generalnej Polacy też dopiero na 10 miejscu Tomasz Rubaj. Z kolei Mikołaj Zdun jest 17, a liderem z też niewielką przewagą jest Holender Rerof Corporal, który wyprzedza Włocha Alessandro Basaltiego zaledwie o 13 punktów. Tutaj też jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Alexandre Firenze z Francji, który zajmuje czwarte miejsce, wciąż realnymi szansami na medal, może nawet tytuł mistrzowski, a więc praktycznie wszystko podczas 24 szybowcowych mistrzostw Europy, które powoli kończą się w Michałkowie, rozstrzygnie się prawdopodobnie w piątek, bo jutro małe szanse na rozegranie konkurencji, a w sobotę już rozdanie medali, także będziemy śledzić to wszystko jeszcze zapartym tchem i będziemy liczyć na dobre występy i medale Polaków, a być może obronę tytułu mistrzowskiego przez Łukasza Grabowskiego w klasie 15-metrowej, gdzie trwa zażarta walka o medale i tytuły. To tyle z 24 szybowcowych mistrzostw Europy w Michałkowie. Halo Studio.
0: Na te medale czekamy i na pogodę również, bo to w końcu sport, w którym ta pogoda jest arcyważna. Dziękuję bardzo serdecznie, a patrzył w niebo dla nas i śledził szybowce Maciej Kmiecik.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
9: what is going on here?
8: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
10: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
7: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Chłodniej, więcej chmur i do tego jeszcze dochodzą opady deszczu. Skiepści nam się ta pogoda, kolokwialnie mówiąc, jutro w czwartek. Na termometrach maksymalnie 17, w porywach do 18. Sporo chmur, sporo deszczu i do tego jeszcze wiatr umiarkowany wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Są zarzuty dla mężczyzny w głośnej sprawie pobicia mieszkańca Poznania. Młody rowerzysta jechał przyczepiony do skutera kolegi, cudem przeżył. Ogromne upały na Sycylii. Z powodu pożarów ewakuowano około 100 osób. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Okazuje się, że wbrew pierwszym doniesieniom oskarżeni mieli wcześniej znieważać nie nastolatka z Ukrainy, a obywateli Indii. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
4: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
3: W wyniku pobicia 67-letni mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć na zaniki pamięci. Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie. Był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
3: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego, jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
6: Jak mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
7: Szpital twierdzi, że w ostatnich dwóch tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
6: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
8: Jako lekarze stoimy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
6: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd dwie osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
3: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Zapłaciłeś kaucję?

0: Za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Tak blisko. Tę piosenkę można śmiało dedykować Messiemu i spółce na przykład. 14 minut po godzinie 19, środa i 22 lipca w kalendarzu. Całkiem przyjemny, letni, wakacyjny wieczór w tej chwili nam towarzyszy. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 20:53. Kto wie, może to jest dobry pomysł, żeby wybrać się dzisiaj na taki zachód słońca i jeszcze trochę czasu spędzić na zewnątrz, bo jutro może być z tym ciężko, załamanie pogody. Niestety przed nami, a na ten bardzo przyjemny wieczór równie przyjemny utwór już teraz w głośnikach. To nie kto inny jak Sir Elton John i Sacrifice.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. To jeden z tematów, o których opowiemy już niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli o 19.30.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Nowość od Zakopower za nami, 19.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wyroku w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Wielkopolskim, ponadto o założeniach horyzontalnego rozkładu jazdy, a w sporcie ostrowska mistrzyni sprintu w walce o powrót do formy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia Anita, w którą wjechało rozpędzone BMW prowadzone przez pijanego 26-latka. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Rodzina zabitej domagała się 20 lat więzienia.
3: Anita wraz ze swoim partnerem wracała do domu. Od bloku, w którym mieszkali, dzieliły ich metry. W okolicach ulicy Piłsudskiego i Wysockiej po godzinie 4 w parę idącą drogą pieszo-rowerową wjechało rozpędzone BMW. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kobieta w zderzeniu z pojazdem nie miała szans. Zmarła. Mundurowi sprawcę zdarzenia zatrzymali kilkadziesiąt minut później w Przygodzicach. W organizmie miał 2 promile alkoholu. Okazało się, że wraz z nim autem jechała 26-letnia pasażerka z zawodu pielęgniarka, która również nie udzieliła pomocy Anicie. Obojgu postawiono zarzuty. Danielowi Z jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca tragedii oraz nieudzielenia pomocy potrąconej 37-latce, a jego pasażerce nieudzielenia pomocy. Oboje przyznali się do postawionych im zarzutów. Proces ruszył w maju przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok zapadł 21 lipca. Daniel Z został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a rodzinie Anity ma zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki. Jadąca z nim kobieta za nieudzielenie pomocy 37-latce otrzymała karę grzywny. Prokuratura domagała się 16,5 roku więzienia, rodzina zmarłej maksymalnego wyroku, czyli 20 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy. Plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
4: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina, a oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radiu Centrum kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przejazdu skróci się odczuwalnie. Kontuzja i 2 miesiące przerwy w treningach okazały się górą nie do pokonania. Mowa o Indze Kanickiej, która straciła cały sezon letni. Mistrzyni sprintu z klubu sportowego Stal Ela Ostrów nie tylko nie zdążyła z przygotowaniami na młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, ale także na nadchodzące 102 PZLA Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Inga Kanicka, jak powiedziała Radiu Centrum, już trenuje, ale formy, by walczyć z najlepszymi, nie udało się zbudować, co sprawia, że jest rozczarowana, ale jednocześnie już myśli o kolejnym sezonie halowym.
5: Trochę tak, bo faktycznie przez te ostatnie tygodnie próbowaliśmy trenować pod ten start, staraliśmy się wrócić, no ale jednak te 2 miesiące wykluczenia z treningu spowodowały, że nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego odpuszczamy ten sezon i przygotujemy się na następny halowy.
6: No zdrowia się nie oszuka niestety.
5: Zgadza się, na zdrowie jest jednak najważniejsze, więc nie chcemy też ryzykować. No i po prostu przetrenujemy teraz ten okres, wzmocnimy się i będziemy startować dalej.
2: Powiedziała Radio Centrum Inga Kanicka. Nazwisko Kanicka pojawi się jednak na Mistrzostwach Polski w Białymstoku. Młodsza siostra Kanickich, Lena, mistrzyni Polski do lat 20 w skoku w dal, powalczy w tej konkurencji z najlepszymi w kraju wśród seniorek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy, burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Justin Winnington i Small Jam z piosenką Aiko Aiko, wykonywaną już przez wielu w kontekście wakacji bardzo często i stająca się na nowo. Coraz to kolejny hitem wakacji, to jest hit wakacji bodajże w tym wykonaniu z 2017 roku. No właśnie, no bo są piosenki, które stają się przebojami lata. Inne są takie, że przypominają o wakacjach przez kilka sezonów, ale też są i takie, które mimo upływu wielu dekad wciąż przywołują ten sam obraz, rozgrzaną drogę, otwarte okna samochodów, zapach traw, poczucie, że świat zwalnia. In the Summertime, zespół Mango Jerry. Właśnie w takiej kategorii możemy klasyfikować jak najbardziej. Zanim świat poznał ten promienny, beztroski, lekki, niesamowicie przyjemny kawałek, nikt nie słyszał o czymś takim jak Mango Jerry. Zespół dopiero co powstał, założył go Ray Dorset, zafascynowany między innymi bluesem, ale pragnący przede wszystkim grać prostą, spontaniczną muzykę pozbawioną jakiegokolwiek studyjnego zadęcia. I tak dokładnie jest w tym wakacyjnym przeboju z roku 1970. Tak wtedy brzmiały wakacje.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No to uwaga, bo Donald Trump ma pewien genialny pomysł. No i jak to często bywa u tego amerykańskiego 80-letniego ojca narodu, plan wydaje się być szalony, krótko mówiąc. Otóż Donald Trump chce, żeby szef FIFA, krótko mówiąc popularny łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino, został, uwaga, uwaga, szefem innego skrótu ONZ. Tak, dobrze słyszycie. Trump chce, żeby Infantino został sekretarzem generalnym ONZ-u. Do tego tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 20. No swoją drogą, taki dobry znajomy w ONZ-cie, to może przydać się nawet bardziej niż w kwestii załatwienia anulowania czerwonej kartki, prawda?
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Nieco gorsza ta pogoda. Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 17-18 stopni. Do tego więcej chmur. No i do tego jutro w ciągu dnia mają pojawiać się także opady deszczu. No i do tego wszystkiego jeszcze także powieje umiarkowany wiatr z zachodu, momentami z nieco silniejszymi porywami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Półtora miesiąca do dzwonka. Szkoły pilnie potrzebują nauczycieli. Nasza e-hulajnoga za granicą może być bardziej kontrolowana niż w Polsce. Donald Trump proponuje szefa FIFA na stanowisko sekretarza ONZ-u. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
4: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-27 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
3: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych za granicą. Są przepisy, mogą być inne niż w Polsce. Warto zadbać o wymagane dokumenty. Damian Ziomber, rzecznik UFG, przywołuje przykład Niemiec i tego, co jest potrzebne, by zgodnie z prawem poruszać się tam na dwóch kołach.
5: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot, bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi: ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
3: Niemcy wymagają w wielu przypadkach, aby hulajnoga spełniała też tamtejsze przepisy techniczne, czyli tak zwaną homologację ABE. Jutro w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem PiSu Mateuszem Morawieckim. Kaczyński wystosował wobec posłów swojej partii ultimatum: albo zrezygnują z członkostwa w osobnych stowarzyszeniach, albo z partii. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus i jak dotąd deklarował, że nie zamierza go rozwiązywać. Donald Trump ma nowy, oryginalny pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany, a więcej o tym wszystkim Przemysław Pozowski.
6: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
7: You don't need people to compliment you, Mr. President.
6: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te mistrzostwa świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan. Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej.
3: Portugalska marynarka wojenna wysłała na Atlantyk okręt poszukujący zatopionych skarbów. Statek w pobliżu Lizbony szuka wraków okrętów, na których znajdował się wartościowy ładunek. Szacuje się, że na wodach należących do Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy wraków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 20, no miło by było znaleźć taki skarb. Wakacyjna przygoda, prawda? No dobrze, wakacje trwają, więc teraz...
1: Summertime w Radiu Centrum.
2: A zaczynamy od Madonny.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tam, czyli do Antonina, można wybrać się już w najbliższy weekend 25 lipca. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbędzie się bowiem tegoroczna odsłona plenerowego kina letniego wydarzenia, które połączy w sobie muzykę, sztukę, rozmowy o kinie, no i oczywiście film. Film w wyjątkowym aranżu, bo pod rozgwieżdżonym niebem. No miejmy nadzieję, że pogoda na to pozwoli. Jeśli nie pozwoli, to oczywiście organizatorzy przewidują przeniesienie seansu do samego pałacu. W programie otwarcie wystawy Stany przejściowe Krzysztofa Łobuczowskiego, koncert kwartetu, także rozmowa z krytykiem filmowym, znanym doskonale każdemu Tomaszem Raczkiem, no i pokaz filmu Con Amore. To wszystko o godzinie 18:30 i już 25 lipca właśnie.
0: Warto się wybrać.
1: A więcej o nadchodzących różnych kulturalnych wydarzeniach w naszym regionie przeczytacie na naszej radiowej stronie na rc.fm. Tymczasem w głośnikach Midnight Men, w kolejce Przona i Zły.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

Ingrid, czyli szalenie popularna w Polsce Włoszka śpiewająca po francusku. Za 28 minut będzie już godzina 21. Środowy, lipcowy wieczór z Radiem Centrum trwa. Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi na podkręcenie tempa i to znacznie, bo teraz już piosenka Rudego Kojota. Oj, był taki kiedyś zabawny filmik na YouTube, szalenie popularny do tego utworu właśnie. Rednecks, Cotton Eye Joe w głośnikach, a w kolejce też coś po polsku, coś co przypomnimy z końca lat 90. Seks Bomba i Halo to ja. To za moment, ale wcześniej Rednecks.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 3 godziny tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Między innymi o tym będziemy słuchać w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata, czyli już o godzinie 22. Tymczasem w głośnikach zespół Queen i The Show Must Go On.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Można powiedzieć, że dzisiaj to my mieliśmy takie okienko pogodowe, ale jutro już tego okienka pogodowego nie będzie. Jutro sporo chmur i chłodniej, 18 stopni to jest maks absolutny, jeśli chodzi o temperaturę. Do tego przewaga chmur i opady deszczu te jutro także w ciągu dnia mają się pojawiać. No i do tego wszystkiego jeszcze będzie wiać. Umiarkowany wiatr z zachodu, momentami z silniejszymi porywami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek usłyszała mieszkanka Legnicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ustawili przed kancelarią premiera licznik hańby. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Tak ma być w 2050 roku, gdy skończy się budowa zintegrowanej sieci kolejowej. Ma być najnowocześniejsza w Europie. Co musi się stać, żeby tak było, o tym Ben O'Connor.
5: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
6: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
5: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku.
4: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzecza, jakoby zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, a to zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
7: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
4: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy nadal nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka. Skarżą się na to politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
8: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
4: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany dla dobra śledztwa. Do przesłuchania jest jeszcze około 200 osób. Nie chcemy, jak mówi prokuratura, wyjawić lekarzowi, jak dużo wiemy o sprawie. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holandię 3-0, a Brazylijki Japonię 3-1. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 21:00 w głośnikach teraz już Blondie.
1: Summertime w Radio Centrum.

ma nam w programie, to było po półfinale meczu Argentyny z Anglią i to było boskie Buenos. I to tak a propos tego zwycięstwa Argentyny po tym meczu półfinałowym z Anglią, no wydawało nam się, że więcej dziać się może w tym finale, ale jednak Hiszpania, więc proszę bardzo, Hispania forever, bo przecież te echa, ten dym, ten kurz po Mistrzostwach Świata chyba jeszcze do końca nie opadł, ale spokojnie z czasem będzie opadać. Ale teraz póki co, póki jeszcze trwają wakacje, to pozostajemy w bardzo wakacyjnych nastrojach. W końcu Summertime w Radio Centrum trwa w najlepsze. Piosenka pod tytułem takim właśnie Summertime też już w głośnikach. DJ Jazzy w głośnikach, The Fresh Prince i Summertime. Drums, please!

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Jak się okazuje, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym. To nie tylko my wyjeżdżamy na wakacje, ale do nas na wakacje także przyjeżdżają. Wstępne szacunki wskazują, że w całym 2025, czyli ubiegłym roku, Polska odwiedziło 21,5 miliona turystów zagranicznych, nie rezydentów, tylko tacy, którzy faktycznie przyjechali wypocząć, zwiedzić, zobaczyć nasz kraj, a prognozy na ten rok zakładają dalszy wzrost do poziomu nawet 23 milionów gości z zagranicy. A kto nas odwiedza? Nad polskim morzem na przykład coraz częściej możemy spotkać Czechów, którzy polskie morze chętnie wybierają. No cóż, pogoda nad tym polskim morzem, nie wiem, czy im się podoba, trzeba by zapytać Czechów o opinię, ale spokojnie, te piękne wakacyjne dni, miejmy nadzieję, że jeszcze wrócą.

Za 20 minut godzina 22 i kolejny album od Sanach przed nami, ITD, ITP. Sanach nie zwalnia tempo, regularność w wydawaniu płyt u niej się pojawia oczywiście. No i proszę bardzo, z tej najnowszej płyty ITP, ITD, nowość i także nowość w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Od niedawna możecie na ten utwór głosować w propozycjach na rc.fm zakładka lista przebojów, no i sprawić, żeby na tę listę top 30 trafił i już podczas kolejnego notowania w najbliższy piątek na tej liście się znalazł. A brzmi ten utwór tak.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

Garu. FIFA ogłosiła tymczasem drużynę marzeń piłkarskiego mundialu. Posłuchamy, kto w takiej drużynie z tych wybranych najlepszych by się znalazł. O tym więcej o godzinie 22, ale też warto posłuchać m.in. o sprzedaży przydrożnej, sprzedaży lemoniady. Sanepid bowiem podpowiada, jak robić to w taki sposób, żeby było zdrowo i nikomu nie zagrażało.

0: Mission Impossible. Czy opalanie się na przykład w najbliższe dni też może być taką misją niemożliwą do zrealizowania? Czas się przekonać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: No i jutro raczej nikt się nie poopala, ale takie lato też ma swoje plusy, prawda? Nie jest nam zbyt gorąco, nie trzeba się lekko ubierać, prawda? Nie spalimy się też na słońcu, ale jutro warto wiedzieć, że mogą nas czekać opady deszczu w ciągu dnia, więc przyda się parasol za to. Do tego powieje także umiarkowany wiatr, momentami z nieco mocniejszymi porywami, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 17-18 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 22. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Resort Obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł Marsz Pamięci. Sanepid podpowiada, jak prowadzić przydrożną sprzedaż lemoniady. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Resort Obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony i jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
3: Dzięki rezerwom wysokiej gotowości polska armia miałaby się powiększyć do 500 000 żołnierzy. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł Marsz Pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Wyruszył spod pomnika Umschlagplatz. To miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej. Pochód upamiętnia ofiary z getta warszawskiego. W ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów. Jutro w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z końcem dnia minie czas, jaki działacze PiSu dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył Mateusz Morawiecki. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Maciej Kluczka.
5: Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
6: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
5: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
3: Przydrożna sprzedaż lemoniady też może podlegać ocenie sanepidu. Główny inspektorat sanitarny zwraca uwagę na to, że lemoniada, domowe ciasto, owoce i inne produkty oferowane przechodniom powinny być przechowywane i podawane w higienicznych warunkach. Mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
8: Czyli szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę,
7: odbieramy gotówkę,
8: banknoty,
7: żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda?
8: Albo na przykład lewą przyjmujemy, prawą
7: na przykład. Albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze i to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż.
3: Mogą się przydać rękawiczki, zamknięte pojemniki i lodówka turystyczna. Sanepid apeluje też, by dzieci, które są akurat przeziębione, nie sprzedawały lemoniady. FIFA ogłosiła drużynę marzeń piłkarskiego mundialu. Znaleźli się w niej reprezentanci Hiszpanii, Argentyny, Anglii i Francji, czyli najlepszej czwórki turnieju, ale nie tylko. Do napastników dołączył Norweg Erling Haaland, a najlepszym bramkarzem wybrano Wozinię z Republiki Zielonego Przylądka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 5 minut prawie już po godzinie 22:00.

to zespół Whisky i wszystkim doskonale, to zespół Jam i wszystkim doskonale znane Whisky oczywiście. A propos tego tytułu, świętuje dzisiaj Magdalena, Magda, Bolesław, Bolesława, Lena, Maria, Milena, Benon, Benona i Cyryl. To są nasi solenizanci jeszcze przez krótki czas, bo na zegarach już 18 minut po godzinie 22. A tymczasem w głośnikach niebo pełne gwiazd i zespół Coldplay. We'll be right back.

Końcówka lat 90. Bardzo nastrojowy, bardzo klimatyczny utwór One and One. Oryginalnie One and One to piosenka oczywiście Roberta Milesa z wokalem Marii Nyler, ale wersja Edyty również stała się osobnym, bardzo popularnym wydaniem w Polsce i to przebój międzynarodowy. 26 minut po godzinie 22. Teraz już w głośnikach Mike Oldfield, Five Miles Out z takim tytułem, a później Kropla Wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Czarne i białe. Rasizm jest zły. Od początku ludzie byli dyskryminowani, zniewalani, torturowani, zabijani ze względu na rasę czy kolor skóry. Oczywiście, dzisiaj nie powinno mieć to miejsca. Nie w cywilizowanym społeczeństwie. Jakiś czas temu byłem za granicą i zostałem zaproszony do jednej z tak zwanych ekskluzywnych restauracji i zauważyłem coś, na co inni może w ogóle nie zwrócili uwagi. W tym miejscu nie było ani jednej czarnej osoby. Ani jednej. Można ją spotkać na stacjach benzynowych, sprzątających ulice, biura, bardzo często przy pracach fizycznych. W niektórych Stanach jest ich więcej, w innych bardzo mało. Jezus umarł za każdego. Za Żyda, za Greka, czarnego, białego, bogatego czy biednego. Bez różnicy. Po prostu za każdego. Gdzie zatem zaczyna się rasizm? W naszych sercach. Wynika on ze złych postaw, z braku współczucia, braku przebaczenia, niechęci, izolacji, zabierania możliwości wypowiedzenia się. Bez względu na to, jak na to patrzysz, rasizm jest zły. To jasne, jak czarne na białym.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Melody Gardo di Sting. Cóż za fantastyczne połączenie tego soulującego głosu, jazzującej muzyki i ich wokali Stinga i Melody Gardo właśnie. Little Something, ten utwór, który cieszył się przez pewien czas całkiem sporą popularnością. A teraz kolejna współpraca. To już dużo bardziej egzotyczna współpraca, bo z jednej strony koreańska k-popowa wokalistka Rose z zespołu, z grupy, z girls bandu Blackpink i z drugiej strony z kolei doskonale znany całemu światu Bruno Mars, a to przebój z ubiegłych wakacji.

0: Daria Zawiałowitak, o Hemingway na koniec naszego dzisiejszego spotkania z Samartajem w Radio Centrum. Oczywiście z wami pozostaje. Ja dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrej nocy. Teraz sprawdźmy jeszcze prognozy pogody na jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro w ciągu dnia na termometrach niestety skromnie, bo maksymalnie zobaczymy 17-18 stopni, o poranku 13 stopni. Sporo chmur, sporo też deszczu może się jutro w ciągu dnia pojawiać. Do tego powieje umiarkowany wiatr z zachodu, momentami z silniejszymi porywami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek usłyszała mieszkanka Legnicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ustawili przed kancelarią premiera licznik hańby. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Tak ma być w 2050 roku, gdy skończy się budowa zintegrowanej sieci kolejowej. Ma być najnowocześniejsza w Europie. Co musi się stać, żeby tak było, o tym Ben O'Connor.
4: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
5: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
4: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku.
3: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 2 nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzecza, jakoby zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, a to zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
6: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
3: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy nadal nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka. Skarżą się na to politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
7: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej, Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
3: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany dla dobra śledztwa. Do przesłuchania jest jeszcze około 200 osób. Nie chcemy, jak mówi prokuratura, wyjawić lekarzowi, jak dużo wiemy o sprawie. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holandię 3-0, a Brazylijki Japonię 3-1. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Walczą o 4. tytuł w Lidze Narodów, w tym 3. z rzędu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.